daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i jak zwykle o tej porze w Radiu Złote Przeboje zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Będziemy rozmawiali o rzemiośle, o naszym lokalnym rzemiośle, lokalnych wyrobach. Poznacie historię zakładu czapniczego rodziny Kwaśniewskich.
2: Dbajmy o naszą tożsamość. Ja na przykład robię pierwszą polską czapkę, jaka zaistniała, którą nosił sami swoi Pawlak. I jest to Maciejówka, pierwsza polska czapka, gdzie jak docierają do mnie ludzie świadomi z Krakowa, z Wrocławia, z Warszawy, to wow, że jeszcze ktoś to wykonuje.
1: O karkonoskich koronkach też usłyszycie. To jeden z wątków, który pojawia się w najnowszej książce, którą Agnieszka Dobkiewicz napisała wspólnie z Mateuszem Mekityszynem. Zamek książ, historia opowiedziana głosami służących.
3: Zafascynowała mnie historia koronczarek karkonoskich, które kobiet, które działały na tym terenie. Wyrabianie tych koronek było źródłem ich utrzymania.
1: A jak ten wątek książeński, jak historia księżnej Daisy łączy się z Jelenią Górą, o tym właśnie usłyszycie w tej godzinie z magazynem Radia Złote Przeboje. Oczywiście nie zabraknie także aktualności, informacji z życia miasta i regionu. Już za moment usłyszymy się m.in. z Bogdanem Widawką i wspólnie sprawdzimy, czym Jelenia żyła w ostatnich dniach.
4: Coraz więcej mieszkańców Jeleniej Góry i okolic przesiada się na hulajnogi elektryczne. Problem w tym, że wielu użytkowników nie wie, gdzie wolno jeździć, a gdzie można narazić się na mandat.
1: Wrócimy też do głośnej sprawy byłego starosty Karkonoskiego. Nie zabraknie również propozycji dla tych, którzy czas lubią spędzić aktywnie, ale także dla tych, którzy na przykład w wolnej chwili chcieliby zajrzeć do kina. Tych propozycji mamy dla Was naprawdę sporo, dlatego warto być z nami. Zatem zaczynamy. Bardzo serdecznie zapraszam na szczegóły. No i czas już na pierwszego dziś gościa.
0: Historia, którą warto poznać.
2: Dzień dobry, nazywam się Ewa Kwaśniewska-Warszewska. Jestem drugim pokoleniem czapników w Jeleniej Górze. Jest to firma rodzinna. Tatuś był czapnikiem i ekonomię skończyłam w Poznaniu. Natomiast jak wróciłam do Jeleniej Góry i trzeba było przystąpić do pracy, to w zakładach państwowych z językiem mniej zarabiali pracownicy niż u mojego tatusia uczniowie. Stąd też postanowiłam zrobić sobie jako drugi zawód, zawód czapnika. Przystąpiłam do praktyk, które trwają w moim zawodzie 3 lata. I później zdaje się egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski. Są to uprawnienia rzemieślnicze.
1: Czapnictwo. Tak sobie myślę, czy jakby dzisiaj zapytać spotkanych na ulicy nastolatków, czym zajmuje się czapnik, to myślę, że no, drogą intuicji mogliby odgadnąć, ale nie ma co ukrywać. No, jest to taki czas, w którym grono zawodów, takich jak czapnik, bywa zapominane. Jest takich miejsc coraz mniej na mapie naszego kraju, ale na mapie Jeleniej Góry to miejsce istnieje. Myślę, że wszyscy ci, którzy przechadzają się ulicą 1 Maja, czy to sporadycznie, czy regularnie, czy to od roku, czy od lat 10-20, to miejsce znają i kojarzą. Wspomniała Pani o swojej historii, natomiast no myślę też, że warto do tych korzeni wrócić. Rodzinny biznes to jedno, natomiast z zamiłowania to się rozpoczęło, jeśli chodzi o przodków.
2: Tatuś mój pochodził z bardzo biednej rodziny. Mieszkał na wsi w Radomiu, pod Radomiem. Było ich 13 i w pewnym momencie babcia oddała tatę do praktyki, praktycznej nauki zawodu w Radomiu do Żydówki, pani, która miała mistrzowskie papiery i kształciła w tym zawodzie. Tatuś trafił no nie z zamiłowania, tylko z chęci zdobycia jakiegoś zawodu. I ukończył praktykę, więc pracując u tej pani, to taka ciekawostka, bo to były czasy, to były lata 50., żeby dostać zupę u tej pani, musiał gosposi wytrzepać na przykład dywany, czy posprzątać coś i dostawał talerz zupy. Po ukończeniu tej praktyki tatuś zjechał tutaj na tereny odzyskane gdzie poznał mamę. I w miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, zakład prowadził szewc. Bo tatuś najpierw na ulicy Jasnej pracował u pana Czapnika, który bardzo, że tak powiem, z opowieści taty znam, że bardzo go wykorzystywał. Najgorszą czapką do wykonania jest czapka mundurowa, a to zaraz powiem parę ciekawostek takie, które mogłyby zaciekawić ludzi, co są niedostępne, że kiedyś czapki mundurowe robili więźniowie. Jest to najwięcej siły trzeba użyć do wykonania czapki mundurowej i stąd też więźniowie to wykonywali, natomiast teraz sorty mundurowe są w Bydgoszczy duże zakłady, które robią wszystkie mundury, włącznie z nakryciami głowy. Mój tatuś był jednym, był bardzo, bardzo ponoć zdolnym uczniem, bo później w latach 90. jego szefowa przyjechała tu do nas, była oczywiście goszczona bardzo, bo tatuś bardzo, bardzo szanował tą osobę i z wielką dyscypliną podchodził do swojej szefowej i mówiła, że był bardzo zdolnym uczniem. I jako jeden z niewielu, jak otworzył zakład w 1961 roku, i tutaj jest historia tego miejsca od tego roku, to jako jeden z czterech w Polsce szył tylko czapki mundurowe, więc znany był na całą Polskę, bardzo szanował swoich konkurentów i była to konkurencja taka, źle to słowo konkurencja brzmi, bo oni się bardzo między sobą szanowali. Zawód związany z nakryciami głowy to są w zasadzie dwa zawody. Jeden to jest modystka, jest to pani, która wykonuje kapelusze damskie i szyje damskie nakrycia głowy, czyli jakieś berety, jakieś toczki, oraz czapnik i kapelusznik męski. Jest to zawód, jest to osoba, która wykonuje wszelkie męskie nakrycia głowy, więc czapki, kapelusze, berety. I dopiero, mówię, jak przyjeżdżają do mnie turyści z całej Polski, zachwycają się tym miejscem, bo jest tak specyficznie tutaj urządzony w jakichś tam antykach, i które kocham w ogóle, i te stare meble, stare rzeczy, dlatego też ta giełda staroci, która jest dwa razy w roku w Jeleniej Górze i jest to jedyna chyba impreza w Jeleniej Górze, która się udaje, którą kocham, biegam, ściągam rzeczy. Tutaj u mnie w zakładzie jest 90% wyrobów wykonanych przeze mnie jako mistrza czapnictwa, a przede wszystkim przez tatusia, że niektóre są tylko ekspozycją, bo na pewno ich nigdy nie sprzedam, ale część jest rzeczy po prostu z mojego zamiłowania, które to zamiłowanie urodziło się w momencie, kiedy przystąpiłam do praktyki do taty. Bo tato zawsze w domu, nas była trójka, i zawsze mówił, będziecie czapnikami. My zawsze się śmieliśmy. Ja poszłam na uczelnię do Poznania. Nie, nikt z nas nie chciał wykonywać tego zawodu, bo wiedzieliśmy, jaki ciężki jest. Bo w rodzinnym moim domu rodziców praktycznie nie było. Nas wychowywała babcia, a rodzice jak wracali, bo były takie czasy, że wracali tutaj z zakładu o godzinie 20 i jeszcze siadali do ręcznego szycia skór futer. Dlatego wiedzieliśmy, jaki to jest ciężki zawód i nie bardzo chcieliśmy. Natomiast jako córka rzemieślnika pracowałam całe wakacje zawsze.
1: Czyli bakcyl gdzieś tam został złapany.
2: Tak. No a później jak już skończyłam u taty, bo zawsze przychodziłam do taty, szyłam podszewki, co też przekazałam później mojej córce, bo córka chodziła tutaj do pobliskiego ogólniaka, a ponieważ bardzo była związana z rodzicami moimi, to przylatywała tutaj i też uczyła się podstaw. Natomiast jest architektem we Wrocławiu, więc nie mam następcy swojego, chyba że wnuk, który jest bardzo mądrym dzieckiem i na niego jedynie mogę liczyć. Natomiast zaplanowaliśmy rodzinnie, że w momencie, kiedy ja już nie będę mogła prowadzić tego zakładu, a prowadzę go w tej chwili również dlatego, że jak mój tatuś w 2013 roku zmarł, to obiecałam mu, że ten zakład poprowadzę, ile będę miała sił. I z tego względu, że u mnie w domu, jako w rodzinie rzemieślniczej, zawsze najbardziej liczył się honor, dlatego też prowadzę ten zakład, ale nie ukrywam, że jest on dochodowy przez 3 miesiące w roku, gdzie na tym zakładzie zarabiam, natomiast pozostałe 9 miesięcy to jest na utrzymanie utrzymanie w ogóle tego zakładu oraz na dotrzymanie obietnicy mojemu tacie, że w tym miejscu będzie zakład czapniczy. Natomiast jak już nie będę mogła go prowadzić, to na pewno w tym miejscu będzie Muzeum Czapek, gdzie w całej Europie, jedynie w Czechach jest Muzeum Kapeluszy, według mojej wiedzy, tak? Bo no być może mam coś niesprawdzonego. Natomiast no w tym miejscu planujemy, ponieważ kamienica jest naszej własności, planujemy zrobić Muzeum Czapek.
1: Myślę, że to doskonale znany wszystkim mieszkańcom Jeleniej Góry punkt na mapie naszego miasta o zakładzie czapniczym i jego historii. Dziś w magazynie Radia Złote Przeboje opowiada Ewa Kwaśniewska-Warszewska. Do tego spotkania wracamy za chwilę po krótkiej przerwie, bo teraz z nami jest już Bogdan Widawka, więc będziemy sprawdzać, co w minionym tygodniu działo się w okolicy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Witam. Zaczynamy od tematu, który jest coraz bardziej powszechny w naszym mieście. Coraz więcej mieszkańców Jeleniej Góry i okolic przesiada się na hulajnogi elektryczne. Problem w tym, że wielu użytkowników nie wie, gdzie wolno jeździć, a gdzie można narazić się na mandat. Niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która po raz pierwszy szczegółowo uregulowała zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono definicję hulajnogi elektrycznej, określono maksymalną prędkość, ale też miejsca, po których można się poruszać. Aspirant Krzysztof Malinowski z Jeleniogórskiej Drogówki przestrzega, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Widzimy osoby jadące po 2 na jednym pojeździe, przejeżdżające przez przejścia dla pieszych bez zatrzymania albo rozpędzające się na chodnikach między pieszymi. To bardzo niebezpieczne zachowania. Przepisy są po to, żeby chronić wszystkich uczestników ruchu drogowego. Warto je znać, zanim przyjdzie zapłacić mandat albo dojdzie do wypadku. Sporo o tej sprawie na stronie jelonka.com. O nadstawienie ucha teraz proszę rodziców z Kotliny Jeleniogórskiej, którzy pobierają zasiłek na dziecko. Rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, dostanie wyrównanie 800+ za ten miesiąc i nie straci finansowo. Dolnośląscy rodzice już złożyli 315,5 tysiąca wniosków na 431 700 dzieci, mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.
5: Gdy patrzę na nasze statystyki z ubiegłego roku, to w analogicznym okresie 2025 mieliśmy tych wniosków troszeczkę więcej, a więc wygląda na to, że jeszcze są spóźnialscy, którzy zapomnieli, że wniosek trzeba ponownie złożyć, jeżeli chce się dostawać 800+.
4: Rzeczniczka uspokaja, że nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, to ZUS przekaże świadczenia za wcześniejsze miesiące. Natomiast jeśli wniosek trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Jest kolejny krok w stronę przywrócenia połączeń kolejowych do Kowar. Prace obejmą odcinek od przejazdu kolejowego w Kowarach do tunelu pod Przełęczą Kowarską. Podczas inwestycji odnowione zostanie torowisko, a w Kowarach powstaną 3 perony. Jeden z nich ma zostać zbudowany przy zabytkowym budynku dawnego dworca. Nowe perony pojawią się również przy przystankach Kowary Średnie i Kowary Górne, choć ich lokalizacja nie musi dokładnie odpowiadać dawnemu położeniu tych stacji. Ważnym elementem inwestycji będzie budowa mijanki w Kowarach, która umożliwi mijanie się pociągów. W związku z tym na odcinku między Kowarami a Mysłakowicami konieczna będzie też budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace obejmą również czyszczenie charakterystycznego kamiennego wiaduktu w Kowarach, który w ostatnich latach został podświetlony przez miasto. Pisał o tym portal jelonka.com. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze to już wszystko. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę i oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
0: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A moim gościem jest Ewa Kwaśniewska-Warszewska. Z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedzamy punkt przy ulicy 1 Maja 53. To właśnie tam od 1961 roku funkcjonuje zakład czapniczy rodziny Kwaśniewskich.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Tak sobie myślałem, w jakich czasach my się dzisiaj znajdujemy, jeśli chodzi o kapelusze, o nakrycia głowy, bo mam wrażenie, że był taki moment, kiedy moglibyśmy powiedzieć o kryzysie i o tym, że to jest temat, który troszkę odchodzi w zapomnienie, bo na przykład moda się zmienia. Ja bardzo nie lubię słowa moda, ale ona niestety jest wszechobecna, moda jest ulotna, tymczasowa, a są pewne rzeczy, które zawsze pozostaną klasyką i mam wrażenie, że tak jest właśnie z kapeluszami. Natomiast wydaje mi się też, że plusem jest to, że troszkę do tej klasyki dzisiaj częściej powracamy. Oczywiście to grono zawodów, o których wspomnieliśmy, nadal mierzy się z wieloma trudnościami, ale myślimy o tym, żeby jednak uszyć garnitur na miarę, a nie szukać go w sklepach i galeriach handlowych, że troszkę do tych korzeni się udaje powracać. Pytanie, czy to jest odczuwalne? Czy kapelusze wracają na salony?
2: Tak. Tak jak mówimy, że moda zatacza koła, tak tutaj w przypadku nakryć głowy bardzo się sprawdza. Oglądając nawet filmy, widzimy, że w latach międzywojennych każde nawet dziecko, każdy chłopiec miał kaszkiet na głowie, miał nakrycie głowy. Wcześniejsza moda również wykazuje, że nosiło się cylindry, kobiety nosiły fascynatory, nosiły kapelusze. Natomiast bardzo wraca moda wśród młodzieży. Ale powiem tak, ponieważ młodzież jest dzisiaj bardzo specyficzna, o czym wiemy, natomiast zdarzają się tacy, którzy bardzo chcą się wyróżnić z tłumu. I tutaj jest przyklask w kierunku na przykład kapeluszy. Bardzo dużo młodych ludzi odchodzi już od galerii, od tych nakryć głowy seryjnych i przychodzi i cieszą się. Szczególnie młodzież z dużą świadomością, młodzież już, która świeżo skończyła uczelnię, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo mam tutaj i miejscowych dużo młodych ludzi, którzy naprawdę przychodzą ubrani jak w latach międzywojennych i te kapelusze dobieramy. Nakrycia głowy, które my wykonujemy, również wykonujemy dla teatrów. Dwa lata temu robiłam dla teatru na przykład z Pragi do jednego przedstawienia 40 nakryć głowy. Robimy do inscenizacji historycznych i tutaj nakrycia głowy różnego rodzaju fasonów. Mam swoją wiedzę, mój tatuś miał dużo większą, natomiast w tej chwili ten dostęp do wiedzy jest bardzo łatwy poprzez internet. Musimy też tą wiedzę sobie, że tak powiem, cedzić i
1: korzystać z dobrych źródeł.
2: O tak, kiedyś tatuś miał dużo, dużo ciężej, po tatusiu zostało mi dużo form, dużo na przykład nakryć głowy, gdzie tatuś do form musiał dochodzić. W tej chwili, jak wchodzimy nawet na filmiki YouTube, to mamy formy czapek, kapeluszy, jak też zostało mi wiele książek po tatusiu, wiele pamiątek. Udało mi się dotrzeć, ale to zupełnie temat wynikający z rozmowy z klientką, bo przyszła do mnie klientka, pani Polka, która wyszła za Niemca i się okazało, że w piwnicy jest wiele form. Domówiłyśmy się, bo jej mąż chciał po prostu palić tymi formami, są to takie formy drewniane, natomiast domówiłyśmy się, ja pojechałam do niej i naprawdę za grosze kupiłam bardzo dużo form i kupiłam na przykład, co mnie zachwyciło, pamiątkowe pudełeczko ze zwiniętymi taśmami kapeluszowymi, pięknie przez panią, która to wykonywała, bo ta pani zmarła, pospinane jakimiś pineskami. Młodzież to nawet powie, ach, przywiozła kobieta kupę śmieci, ale ja, ponieważ wiedziałam, co to jest.
1: Prawdziwe skarby.
2: Tak, prawdziwe skarby, docenię. I skarby zachowane w tak pięknym, mam nawet na górze gdzieś w magazynku. Także teraz może młodzież nie bardzo docenia te tradycje, natomiast są osoby, są te bardziej światłe, są i tu możemy też się cieszyć, bo czasami to jest ten zakład to jest takim miejscem, gdzie mój tatuś do ostatniej chwili, bo do półtora miesiąca przed śmiercią jeszcze szył, siedział za maszyną.
1: To miejsce, w którym jesteśmy, idealnie wpisuje się w pojęcie miejsc, które mają klimat i miejsc z duszą. Miejsc, które budują też w pewnym sensie wizerunek miasta, no bo chciałoby się, żeby były to takie flagowe punkty, jeśli chodzi o chociażby Jelenią Górę, którymi możemy się pochwalić. Mam nadzieję, że z czasem tak będzie, że będziemy mogli tak to miejsce kojarzyć. A wracając do samych kapeluszy, cieszy to, że jest grono odbiorców w naszym mieście, stosunkowo niewielkim, bo pewnie moglibyśmy rozmawiać o tym samym w Warszawie, Wrocławiu i innych przestrzeniach. Być może to grono odbiorców byłoby większe, ale w Jeleniej Górze też się to udaje. Ale to nadal jest ciężki temat, mam wrażenie. Zdarzało mi się sporadycznie nosić kapelusze i nie ukrywam, że wymagało to troszkę przełamania, że człowiek na ulicy czuje się jednak specyficznie, bo wie, że to przyciąga uwagę, że to jest coś nietypowego. Więc pytanie, dla kogo jest kapelusz dziś? I czy kapelusz jest dla każdego?
2: Kapelusz jest nakryciem praktycznie dla każdego, ale co zauważyłam, zresztą potwierdzają to targi w Poznaniu. Byłam na takim szkoleniu na targach, gdzie kiedyś, jak zakładało się kapelusz, to była cała ogłada, musiał być płaszcz, musiały być wysokie buciki. Natomiast teraz kapelusze nosi się i do płaszczy, i do kurtek. Po prostu odpowiednio dopasowany fason kapelusza do twarzy i nie tylko do twarzy, ale do całej postaci powoduje to, że może on być noszony z kurtkami wszelkiego rodzaju, nawet kurtkami bardzo sportowymi, gdzie dobiera się mniejsze, na przykład rondka, bardziej sportowy typ kapelusika, bo my też szyjemy z tkanin szytych, czyli nie kapelusze takie de facto filcowe, które są kapeluszami tłoczonymi, gdzie wykonanie ich jest bardzo dużo zabiegu, bo taki kapelusz się robi 2 dni, jest on wypiekany w piecu, cała procedura, utwardzany dekstryną, kapelusze z tkanin szytych.
1: Tak sobie myślę o przyszłości. Nie spodziewam się w najbliższych latach, niestety. To chyba trzeba sobie głośno powiedzieć, rewolucji i sytuacji, w której powrócimy do dwudziestolecia międzywojennego i wyjrzymy na ulicę i zobaczymy elegancko ubranych mężczyzn w kapeluszach i w tychże pięknych kapeluszach wszystkie panie. To już przeszłość, aczkolwiek myślę sobie też, że są takie miejsca na mapie naszego kraju, które jednak o tych korzeniach przypominają. No i zastanawiam się, czy może być tak z nami, bo czasem kiedy zapyta się kogoś, kto ma przynajmniej jakąś malutką wiedzę na temat kapeluszy, no to jak gdzieś jechać po kapelusz, to do Skoczowa chyba. To jest takie miejsce, które mogłoby być Mekką. No i tak sobie myślę, czy jakby pomyśleć o Dolnym Śląsku i zapytać, gdzie po kapelusz, to czy można byłoby powiedzieć, że do Jeleniej Góry?
2: Myślę, że tak. Tym bardziej, że nie ukrywam, że niektóre kapelusze biorę ze Skoczowa właśnie. Podpisałam sobie umowę z panem i mam takie same ceny jak w Skoczowie w sklepie firmowym, więc tutaj też zapraszam po te kapelusze. Jakość mają naprawdę rewelacyjną, gdzie ja nie jestem na zasadzie manufaktury w stanie wykonać czasami takiej jakości. Na przykład z króliczej wełny nie robimy w ogóle, a jest dużo klientów, amatorów. Ja myślę, że odrodzą się takie miejsca, bo byłam ostatnio w Meksyku i trafiłam na ulicę, gdzie cała ulica po prostu była tylko rzemieślników, gdzie stawia się na małe sklepiki. Turyści po prostu są zachwyceni tymi miejscami i myślę, że gdyby mądry gospodarz miasta uderzył w kierunku właśnie wynajmowania lokali, które są bardzo drogie. My akurat jesteśmy tymi szczęściarzami dzięki operatywności mojego tatusia. Zdobył tą kamienicę dla nas i dzięki temu właśnie ja jestem na pozycji wygranej, że nie muszę płacić za lokal, gdzie myślę, że rzemieślnicy dlatego się wykruszyli z miasta, że którzy musieli bardzo duże czynsze płacić i nie mieli żadnych ulg.
1: Pamiętajmy też o korzeniach. Myślę, że w kontekście tych korzeni o kapeluszach też możemy myśleć i pamiętać. Ja życzę oczywiście tej wizji, w którą ja powątpiewam, ale mam nadzieję, że kiedyś się ziści, że te kapelusze będą na ulicach Jeleniej Góry i nie tylko wszechobecne. A jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy to rzeczywiście jest dla nas, a szykują się ciepłe dni, bo ostatnio wiosny i lata coraz cieplejsze, coraz gorętsze, no to pomyślmy o tym, żeby czapkę z daszkiem zamienić na kapelusz. Ja uważam, że to jest doskonała okazja do tego, żeby poczuć się wyjątkowo, ale tych plusów jest chyba więcej.
2: Tak, tak, oczywiście, tym bardziej, że dużo fasonów na przykład na jako osłonę przed słońcem jest, gdzie osłaniamy kark, ludzie wyjeżdżający do ciepłych krajów przyjeżdżają sobie, kupują i doceniają to. Mam grupę przewodników, którzy u mnie się zaopatrują, bo jak idą w góry w wysokie słońce, to jednak myślę, że tego z Chin nie dostaniemy. Myślę, że jak chcemy być wyjątkowi, to szukajmy analogicznych miejsc do moich i dbajmy o naszą tożsamość. O naszą, gdzie ja na przykład robię pierwszą polską czapkę, jaka zaistniała, którą nosił sami swoi Pawlak. I jest to Maciejówka, pierwsza polska czapka, gdzie jak docierają do mnie ludzie świadomi z Krakowa, z Wrocławia, z Warszawy, to wow, że jeszcze ktoś to wykonuje. No myślę, że obejrzyjmy się za tradycję, bo tradycja nam daje tą tożsamość.
1: O czym dziś w programie Tydzień w Jeleniej Górze mówiła Ewa Kwaśniewska-Warszewska, która kontynuuje rodzinną tradycję. W 1961 roku przy ulicy 1 Maja 53 powstał zakład czapniczy rodziny Kwaśniewskich i o tym właśnie miejscu dziś w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A teraz o zmianach w jeleniogórskiej kulturze. Po tym, jak z urzędu odeszła Sylwia Relis, nowym naczelnikiem Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Urzędzie Miasta został wieloletni aktor i dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida Tadeusz Wnuk. Na rekomendację komisji konkursowej przystał prezydent Jerzy Łużniak.
0: Tym żyje Jelenia Góra.
6: Komisja niedawno miała obrady, skazali w wyniku głosowań kandydaturę właśnie pana Tadeusza Wnuka. Bardzo długo się zastanawiałem nad tym, czy rozstrzygnąć to, ale wczoraj podjąłem decyzję i pan dyrektor, a teraz niedługo naczelnik, o ile dobrze nam pójdą rozmowy, od 1 lipca rozpocznie pracę w Urzędzie Miasta Jelenia Góra jako naczelnik Wydziału Kultury. Mam nadzieję, że te swoje doświadczenia, które zdobywał nie tylko w naszym teatrze, ale właśnie poza teatrem teraz niedawno, przeniesie na grunt miasta, na rzecz naszej kultury działającej w mieście.
7: Jak Państwo doskonale wiecie, w tym mieście jestem od wielu, wielu lat. Do tego miasta przyjechałem, zacząłem tutaj karierę, można powiedzieć, w pracy kulturalno-artystycznej w 1992 roku. Przez wiele, wiele lat pracowałem jako aktor, wykonywałem funkcję aktora, później kierownika artystycznego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Potem przyjąłem obowiązki dyrektora naczelnego tegoż teatru. Prowadziłem ten teatr przez 9 lat. Dlatego chcę wykorzystać te doświadczenia, które przez wiele lat nabywałem w mieście, nabywałem w teatrach, nabywałem w instytucjach oświaty, bo współpracowałem bardzo mocno z instytucjami oświatowymi i chcę w dalszym ciągu, jeżeli wydarzyła się i nadarzyła się taka okoliczność, aby móc w tej kulturze pracować, podjąłem takie wyzwanie i dzisiaj tutaj z Państwem jestem. No, w innej roli.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Jak zapowiada nowy naczelnik Wydziału Kultury Tadeusz Wnuk, zmiany, jeśli będą się pojawiały, to mają być ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Co to w praktyce będzie oznaczało, to z pewnością będziemy jeszcze w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach śledzić.
0: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Powoli zaczyna nam się upalne lato i to jest taki moment, w którym chciałoby się te wolne chwile spędzić na świeżym powietrzu, nad wodą, na przykład na basenie. Niestety nasz jeleniogórski basen przy ulicy Sudeckiej wciąż zamknięty i ta sytuacja potrwa jeszcze co najmniej kilka sezonów, więc z pomocą przychodzi portal jeleniagóra-nasze-miasto.pl, który przygotował listę alternatyw i wśród tych najbliższych Jeleniej Górze miejsc wyróżnić można na przykład basen miejski w Jaworze, nowoczesny, wyremontowany obiekt położony w parku miejskim w malowniczej okolicy otoczonej zielenią. Na terenie basenu znajduje się duże, główne kąpielisko, które jest podzielone na strefy dla różnych grup wiekowych. Kolejną możliwością może być park wodny przy ulicy Spacerowej w Bolesławcu, który ma zostać otwarty 26 czerwca. Jeśli chodzi o najbliższy region, portal Jelenia Góra Nasze Miasto.pl przypomina, że do dyspozycji mieszkańców jest także basen miejski w Lwówku Śląskim, który jest dostępny od 1 czerwca. Wybrać można się także na basen miejski w Świeżawie, który wraz z początkiem wakacji, a w zasadzie z początkiem lipca, bo od 3 dnia tego miesiąca będzie otwarty. Na liście jest także basen miejski w Wojcieszowie, podobny obiekt w Miłkowie czy w Świeradowie Zdroju.
0: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Niewątpliwie ciekawy i ważny temat, którym nasze miasto żyło, porusza serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Chodzi o sprawę byłego starosty karkonoskiego Krzysztofa Wiśniewskiego i aferę z jego świadectwem maturalnym. Gdy w styczniu na sesji powiatu była mowa o tym, że starosta posługuje się sfałszowanym świadectwem, Wiśniewski stwierdził, że padł ofiarą zmowy, a maturę zdawał w szkole w Karpaczu. Na dowód przedstawił świadectwo. Po śledztwie prokuratury okazało się, że oryginalny był tylko druk, a Krzysztof Wiśniewski matury nie ma. Prokuratura jednak nie postawiła mu zarzutów podrobienia świadectwa maturalnego. Jak informuje portal Macie, dotyczące wykształcenia Krzysztofa Wiśniewskiego pojawiły się na początku roku. Mowa była o tym, że nie ma matury, a składając dokumenty na studia w Kolegium Karkonoskim posłużył się sfałszowanym świadectwem maturalnym Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. I chociaż, jak czytamy dalej, dyrektor tej placówki jasno oświadczył, że nie ma śladu w dokumentach szkolnych, że był taki uczeń i nikt z ówczesnej klasy go nie zna, to starosta szedł w zaparte. Chcę na zawsze przerwać tę absurdalną sytuację i wyjaśnić ostatecznie sprawę mojego wykształcenia, mówił 12 stycznia Krzysztof Wiśniewski, udostępniając dziennikarzom w przerwie sesji powiatu karkonoskiego swoje świadectwo maturalne oraz dokument ukończenia liceum w Karpaczu. Jak czytamy dalej, oświadczenie nie zakończyło sprawy, a na jaw wyszły nowe fakty. Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu poinformował, że placówka nie wystawiła Krzysztofowi Wiśniewskiemu świadectwa dojrzałości liceum zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Sprawą zajęła się prokuratura. Rozpoczęła postępowanie w sprawie domniemanego podrobienia świadectwa dojrzałości oraz użycie dokumentu jako autentycznego. Dochodzenie wszczęto po otrzymaniu pisma od dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, informowała rzecznik prokuratury okręgowej Ewa Węglarowicz-Makowska. Podkreśliła, że w archiwum szkoły nie znaleziono żadnych dokumentów świadczących, że Krzysztof Wiśniewski do tej szkoły uczęszczał. Nie było tam też arkuszy ocen takiego ucznia ani wystawionych mu świadectw. Niejasności w sprawie wykształcenia starosty były m.in. przyczyną odwołania Krzysztofa Wiśniewskiego ze stanowiska starosty karkonoskiego, czytamy w serwisie Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Sesja odbyła się 17 lutego. Przedstawicielem wnioskodawców był ówczesny wicestarosta Mirosław Górecki, dziś starosta powiatu karkonoskiego. Jako podstawę podał utratę zaufania do starosty, wynikającą przede wszystkim z braku transparentności w kwestii wykształcenia oraz manipulowania informacjami dotyczącymi swojej działalności jako szefa zarządu powiatu. No i tutaj docieramy do finału tej sprawy, bo jak informuje artykuł, prokuratura rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie podrobienia w nieustalonym miejscu i czasie nie później niż 17 listopada 2001 roku dokumentów w postaci świadectwa dojrzałości Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu oraz dwóch jego odpisów wystawionych na dane Krzysztofa W., poinformowała w minioną środę Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Dlaczego więc umorzono postępowanie w sprawie podrobienia świadectwa, pyta serwis. Oba czyny umorzone zostały z przyczyn formalnych, to jest z uwagi na przedawnienie ich karalności, tłumaczyła Ewa Węglarowicz-Makowska. Karalność powyższych przestępstw określonych w artykule 271 paragraf 1 kodeksu karnego ustaje, jeżeli od czasu ich popełnienia upłynęło 10 lat, a w tym konkretnym przypadku upłynęło 25 lat. Decyzja o umorzeniu dochodzenia nie jest prawomocna. Jak czytamy dalej, jak wyjaśnia prokurator, w toku prowadzonego postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, m.in. dokumentację ze szkoły, w tym księgę egzaminu dojrzałości z rocznika 98-99. Przesłuchano także kilkoro uczniów, którzy uczęszczali do tej szkoły i w 1999 roku zdawali w niej maturę. Przesłuchano także ówczesne kierownictwo szkoły w Karpaczu. Wszystkie te osoby stanowczo zaprzeczyły, aby Krzysztof W. uczęszczał do tej szkoły i w 1999 roku zdawał w niej egzamin dojrzałości. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, iż Krzysztof W. nie zdawał egzaminu maturalnego w 99 roku w liceum zawodowym zespole szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, a przedłożone przez niego świadectwo maturalne w postaci oryginału i dwóch jego odpisów są dokumentami podrobionymi. Ustalono, że dokumenty te zostały wypełnione na oryginalnych drukach przez ówczesną pracownicę sekretariatu szkoły, która potwierdziła tę okoliczność w trakcie przesłuchania. No i na koniec pojawia się pytanie, co dalej? Na to pytanie także serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl odpowiada. Krzysztof W. przedłożył podrobione świadectwo maturalne rektorowi Kolegium Karkonoskiego. Jak wynika z akt sprawy 17 listopada 2001 roku, Krzysztof W. przedłożył podrobione świadectwo maturalne rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe o specjalności pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne. W dalszym toku edukacji i pracy zawodowej nie posługiwał się już tym świadectwem, lecz dyplomem ukończenia studiów wyższych, zaznacza rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Informuje także, że jednocześnie prokurator rejonowy w Bolesławcu wyłączył z tego dochodzenia materiały do postępowania administracyjnego w celu wszczęcia procedury unieważnienia dyplomu ukończenia wyższych studiów przez Krzysztofa W.
0: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: To informacja, która dość intensywnie przewijała się w jeleniogórskiej prasie, w jeleniogórskich serwisach internetowych. No a już za kilka chwil w naszym programie informacje o interwencjach jeleniogórskich policjantów. Kryminalna Jelenia Góra to stały element weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To jest ta część naszego programu, w której sprawdzamy, co działo się na ulicach miasta i regionu. Zajrzymy także do repertuarów kinowych. Pogoda ostatnio zdecydowanie letnia i wakacyjna, zachęcająca do tego, by wolne chwile spędzać na świeżym powietrzu, ale nie brakuje także tych, którzy na przykład właśnie szukając schronienia przed upałami, przed wysokimi temperaturami, będą chcieli udać się do kina. Możliwości w tej materii jest kilka. Szczegóły w programie Tydzień w Jeleniej Górze zdradzę Wam już za kilka minut, bo teraz zmieniamy temat, no i czas na spotkanie z kolejnym dziś gościem.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Faktycznie moją pierwszą książką była Mała Norymberga. Tam opisałam historię katów z Grozrozen, czyli obozu koncentracyjnego, który istniał podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Tu jakby zaczęła się taka moja literacka przygoda. Książka była na tyle spodobała się czytelnikom, że wydawnictwo zaproponowało mi napisanie kolejnych, więc nie wyszłam wtedy jeszcze z obozu koncentracyjnego, bo zostałam przy temacie, ale tym razem kobiet, które były więzione w tym systemie, o czym bardzo ciągle niewiele osób wie, że te dziewczęta tam były umieszczane i w tych bardzo licznych filiach grozrozeńskich, ponad 100, bo dokładna liczba nie jest oszacowana, one były więzione, musiały pracować niewolniczo, no i przeżywały tam naprawdę taką, dzisiaj możemy powiedzieć, gehennę. Natomiast kolejna książka była jakby pokłosiem tych dwóch. Ona ma taki tytuł dość, gdy wyszła, myślę, że teraz już jest mniej kontrowersyjny, nazywała się Po żydowskie. To jest książka, która jakby jest takim, tak jak powiedziałam, pogłosiem tych dwóch poprzednich, dlatego że pracując nad procesami zbrodniarzy obozowych, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo to życie poobozowe po II wojnie światowej, jak bardzo wpłynęło na nasze dolnośląskie miasteczka. Bo bardzo często tam, gdzie były filie, a tak jak mówiłam, to jest liczba ponad 100 filii, ci więźniowie wychodzili z tych obozów po zakończeniu wojny. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostały te filie ewakuowane, bo i takie były. I oni po prostu zasiedlali te poniemieckie domy i to tak naprawdę byli pierwsi mieszkańcy nie niemieccy tych terenów, więc to trochę też jakby zaburza ten obraz pioniera Polaka, który tutaj przychodzi pierwszy po wojnie, bo to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy tego właśnie obozu Gross-Rosen, ale książka nie jest już tylko o Dolnym Śląsku, bo wydawnictwo Znak uznało, że temat pożydowski, tego co zostało w spuściźnie polskiej, w kulturze, w jakimś takim obrazie społecznym po właśnie mieszkańcach żydowskich, których przecież jak wiemy przed II wojną światową, przed Holokaustem w Polsce było bardzo dużo, to jest temat nie tylko dolnośląski, chociaż bardzo mocno, ale też ogólnopolski, bo przecież to życie kwitło w wielu miastach i we wszystkich praktycznie miastach w dawnej Rzeczypospolitej. I tak powstała właśnie książka. Jest to książka chyba taka podróż, bo ja współczesna Polka jadę w takie miejsca, gdzie ta pamięć polsko-żydowska jest nadal bardzo trudna, bardzo wywołująca duże emocji i opowiadam o tych miejscach z dzisiejszej perspektywy, pokazuję ludzi, którzy tworzą te miejsca, dbają o pamięć, a może robią wszystko, żeby zapomnieć i daje to myślę, że taki bardzo współczesny obrazek tego, co się w Polsce po II wojnie światowej wydarzyło, albo co się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. I dodam też, bo to chyba jest istotne z perspektywy współczesnej Polski, że ta książka dotyka tego życia żydowskiego w Polsce. Ona powstała jeszcze zanim wybuchła wojna w Gazie, więc jakby ta perspektywa, w której ją pisałam, była troszeczkę inna.
1: Mimo wszystko ona po premierze te emocje wywoływała. Z jednej strony mówimy i żyjemy w świadomości miejsca, w którym jesteśmy. Świadomości tego, że Dolny Śląsk jest tyglem kulturowym i pod kątem historii. To jest rzecz, w której tych wątków międzynarodowych przenikało się bardzo dużo. Z drugiej strony mam wrażenie, że niezmiennie mamy jednak problem z... Nie wiem, czy rozliczenie tu jest dobrym słowem, ale jednak mamy dystans, żeby powiedzieć, że coś było niemieckie, że coś było żydowskie, że coś było nasze, polskie. I te granice różni ludzie bardzo różnie stawiają.
3: Wiesz, no nie wszyscy w Polsce chcą być wielokulturowi, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Mamy ludzi, którzy bardzo mocno uważają, że sprawy polskie, czyli tu jest Polska, ja jestem Polakiem, tak? Bóg, honor, ojczyzna, że to są najważniejsze sprawy w ich życiu i po prostu tak uważają, tak? Mnie interesuje właśnie ten świat, który jest nie taki czarno-biały, który jest przez to bardziej dla każdej osoby piszącej ciekawy, tak jak jesteś dziennikarzem, tak, więc też nie piszesz o rzeczach oczywistych z taką wielką, może nie radością, ale zapałem, jak o rzeczach, które są troszkę takie zastanawiające, pozwalające zadać trudniejsze pytania, spojrzeć inaczej na świat. Bo przecież dziennikarstwo też zadawanie pytań, tak? Wiesz, także tu jakby... Chyba mam wrażenie, że moje książki nie są kierowane do takiej grupy ludzi, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcam serdecznie. Natomiast ja jednak zdecydowanie mierzę w ten wielokulturowy Dolny Śląsk. On mnie fascynuje, inspiruje, on mi się po prostu podoba. I wiesz co, mówisz, że trudne rozliczenia i tak dalej. Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym chciała, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o prawdzie po prostu. Bo to jest prawda, że byli tu Niemcy, tak? Wcześniej byli tutaj Czesi, Austriacy, a wcześniej jeszcze rządzili tą krainą Piastowie, Śląscy. I jeżeli myślę, że to jest odpowiedź na te jakieś takie gorączki, żeby tej prawdy się trzymać, a na pewno nie manipulować historią.
1: A o tym wszystkim dodam, opowiada dziś w programie Radia Złote Przeboje w audycji Tydzień w Jeleniej Górze dziennikarka i pisarka Agnieszka Dobkiewicz.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Podam ci taki przykład, bo w pożydowskim też jest tych wątków dolnośląskich sporo. Jeden jest jeleniogórski bardzo mocno, bo opisuje historię pary młodych Żydów, którzy są po doświadczeniach obozów koncentracyjnych. Akurat nie Gross-Rosen, tylko dwóch innych. I oni poznają się po wojnie już i zjeżdżają właśnie na Dolny Śląsk. On zostaje najpierw redaktorem tworzących się wtedy mediów, Trybuny Ludu, no bo taki organ powstał wtedy. Jak wiecie Państwo, to było odgórnie zarządzone, ale on zostaje przeniesiony ostatecznie właśnie do Jeleniej Góry i to jest pierwszy taki jeleniogórski dziennikarz, który tą Trybunę prowadzi. I zresztą do dziś można znaleźć jego artykuły, do których też miałam okazję te notatki właściwie do nich sięgnąć. Angażuje się też w budowanie życia literackiego w Jeleniej Górze bardzo mocno i jest jednym z pierwszych animatorów tego życia. I właśnie na spotkaniu w Jeleniej Górze, gdy zaczęłam o nim opowiadać, to jeden z panów, pierwszy raz mi się taka historia na spotkaniu zdarzyła, jeden z mieszkańców strasznie się zdenerwował i rzucił książką, którą tam od kogoś wziął podczas spotkania i zaczął krzyczeć, że ja zakłamuję historię, bo to nie jest prawda, że Żydzi tworzyli życie polskie, literackie w Jeleniej Górze, no i wyszedł oburzony ze spotkania. No i to jest właśnie chyba też taka najlepsza, bo z życia, odpowiedź na to, że są ludzie, którzy się buntują wobec tej prawdy historycznej. Ja wiem, że historia przez 80 lat wymazała doskonale te wątki żydowskie z naszej historii. Dopiero właściwie teraz zaczynamy je odczytywać. Od powiedzmy dekady to się dopiero dzieje i zaczynamy o nich mówić. Chociażby o tym, że jesteśmy dzisiaj w Świdnicy, dookoła nas są piękne kamienice, uważane do tej pory za poniemieckie, a dzisiaj przecież wiemy już doskonale, że wiele z nich to nie były kamienice poniemieckie, tylko to były kamienice niemieckich Żydów, więc jeśli już, to po żydowskie, tak? W dzisiejszym rozumieniu. I tylko jeszcze dodam, bo to nie jest absolutnie moje badanie, moje odkrycie, to za tym stoi Świdnicki Portal Historyczny, który prowadzę i jego autorzy tekstów, pan Sobiesław Nowotny i Andrzej Dobkiewicz, którzy ten portal prowadzą, więc oni badają te historie właśnie tych kamienic świdnickich, ale takie same historie są w każdym dolnośląskim mieście, czy we Wrocławiu, w Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze.
1: Kolejny tytuł na horyzoncie i to też jest przyczyna poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, bo w wymiarze lokalnym, wałbrzyskim teraz będzie się sporo działo. Zamek Książ będziemy poznawać, ale właśnie o to poznawanie chciałem zapytać, bo czasem traktowana jest ta historia jako rzecz bardzo oczywista, historia, którą my znamy. Przez ciebie przedstawiona, mam wrażenie, w sposób zupełnie inny, który chyba powinien skłonić do tego, żeby ją poznać właśnie od tej drugiej strony, od kulis.
3: Od kuchni właściwie. Tak, zgadza się. Wiesz co, ja też miałam takie wyobrażenie. Mi się wydawało, że ja nawet nie mierzyłam w stronę Zamku Książ w jakiejś opowieści o Dolnym Śląsku. Oczywiście w artykułach prasowych jak najbardziej. To są lata współpracy między nimi, przede wszystkim z Mateuszem Mekietyszynem, ale też Magną Woch, która, czy Kasią Sielicką. Ale mówię dziennikarsko, tak? Czyli krótkie formy. Naprawdę tych artykułów trochę powstało we współpracy z tymi osobami, które wymieniłam. Ale w pewnym momencie, kiedy właśnie po żydowskim, odezwały się do mnie różne wydawnictwa z różnymi propozycjami i właśnie Agora zaproponowała Zamek Książ. Ja wtedy tak pomyślałam sobie, nie chcę pisać o Zamku Książ. Nie chcę, by powstała kolejna jakaś taka sama książka o tym samym. Nie chcę, no ludzie już wiedzą pewne rzeczy. Zamek Książ jest bardzo popularny. Ale wtedy pomyślałam sobie w rozmowie z Dagmarą Zanpan, która właśnie do mnie zadzwoniła, i pomyślałam sobie, że faktycznie jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący. Bo nic o nich nie wiemy właściwie. To jest jakaś grupa po prostu ujęta w słowo służący. Trochę się to przejaśniło, kiedy Zamek Książ sprowadził fotografię Arduena, zamkowego pisarza, który fotografował, był pasjonatem fotografii, więc utrwalał życie wokół siebie. Takim trochę dziennikarzem był, tak naprawdę, bo patrzył chłodnym okiem na rzeczywistość i ludzi wokół siebie. I pomyślałam wtedy, że faktycznie bym strasznie chciała się dowiedzieć, kto jest na tych zdjęciach, bo te zdjęcia są nadal nierozpoznane. Pewno stanie się to tam kiedyś przez lata, ale zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem. I w tą stronę faktycznie taka propozycja padła do wydawnictwa i okazuje się, że bardzo się spodobała od razu. Ja do współpracy zaprosiłam właśnie Mateusza Mekietyszyna, bo nam się zawsze świetnie pracowało, więc uznałam, że teraz też tak będzie i że on on będzie mi służył, pomoże mi w tej wiedzy merytorycznej, którą ma przecież zgromadzoną olbrzymią przez lata. Natomiast to był taki etap bardzo ważny pracy, a potem już był ten etap, kiedy z tych opowieści, spotkań z Mateuszem, ale nie tylko też, powstała właśnie książka Zamek Książ, historie opowiedziane głosami służących.
1: Ten akcent jeleniogórski też tam wybrzmiewa, więc nie tylko Wałbrzysko, ale regionalnie. Co z Jelenią Górą?
3: No tak, Jelenia Góra jest, generalnie książka podzielona jest na 24 rozdziały, ale też może nie będę teraz opowiadała dlaczego, czytelnik bardzo szybko to zrozumie. I w jednym z tych rozdziałów 24 właśnie jadę do Jeleniej Góry, jadę w sensie literackim, bo zafascynowała mnie historia koronczarek karkonoskich, kobiet, które działały na tym terenie, i to wyrabianie tych koronek było źródłem ich utrzymania, ale bardzo marnym źródłem, chociaż wytwarzały przepiękne rzeczy. I bardzo szybko księżna Daisy zobaczyła, że jest problem, że kobiety, ich rodziny są oszukiwane przez pośredników, że to źródło dochodu jest bardzo niepewne i bardzo małe, i postanowiła, a widziała z drugiej strony, bo sama była odbiorczynią jakby tego typu dóbr, widziała w tym dzieła sztuki, piękne ubiory, z których kobiety mogły korzystać, są nie tylko ubiory, bo przecież też rzeczy codziennego użytku, i ona postanowiła pomóc tym kobietom, i może też, żeby tak nie opowiadać całej historii, ale faktycznie bohaterką jednego z rozdziałów jest pani Amelia, która taką manufakturę koronczarską prowadzi po śmierci męża, i decyduje się ostatecznie sprzedać ją księżnej Daisy, która otwiera swoje szkoły koronczarskie i sklepy na jeleniogórskim rynku.
1: Te historie będziemy mieli okazję poznać, sięgając po książkę. Tych historii jest więcej, nie sposób je wszystkie streścić i zdradzić, bo chodzi o to, żebyśmy zachęcili do sięgnięcia po ten tytuł, ale ja chciałem zapytać o to, czego się dowiemy o Zamku Książ i z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami chciałabyś czytelnika zostawić po zamknięciu ostatniej strony?
3: Ja to napisałam we wstępie do książki, odpowiadając na drugą część twojego pytania, że ja miałam taki moment w grudniu, kiedy już właściwie ta książka już była mocno uformowana. I ja pojechałam wtedy na Zamek Książ, bo się umówiliśmy z Mateuszem na jakieś tam kolejne spotkanie książkowe, i pamiętam, że wtedy to było niesamowite, bo ja przez czas pisania książki na tym Zamku Książ nie wchodziłam do Zamku Książ, i nagle weszłam i zobaczyłam, tak, idę tutaj dziedzińcem, widzę kamerdynera Hanuska, tak, za chwilę przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega, leci na pocztę, bo tam czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny, ukochanym psem chłopców hubergowskich, czyli hrabiczów. To są takie drobiazgi, ale faktycznie, i to było takie naprawdę mocne uczucie, i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali do książa jeszcze raz, i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Ardwem, czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich. No i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca.
1: A jak to się udało w przypadku książki Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących? O tym przekonacie się już niebawem. Oficjalna premiera 1 lipca, a 28 czerwca na Zamku Książ spotkanie z autorami, czyli Agnieszką Dobkiewicz i Mateuszem Mykietyszynem.
0: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Swoje zachowania tłumaczył silnymi emocjami, ale jak mówi Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Policji w Jeleniej Górze, dla aktów wandalizmu nie ma usprawiedliwienia. To jedna z interwencji, która miała miejsce w minionym tygodniu.
8: Policjanci z Komisariatu Policji w Szczarskiej Porębie zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, podejrzanego o zniszczenie mienia z pobudek chuligańskich. 11 maja bieżącego roku funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące spalenia samochodu marki Opel. Jak ustalili mundurowi, kobieta pozostawiła pojazd zaparkowany na ulicy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

0: danego mu czynu. Jak oświadczył, motywem jego działania były silne emocje związane z wcześniejszą relacją z pokrzywdzoną. Teraz mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem. Za zniszczenie mienia swobodek chuligańskie grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. Przypominamy, że emocje, konflikty osobiste czy nieporozumienia nigdy nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla łamania prawa i podejmowania działań, które narażają innych na straty materialne oraz poczucie zagrożenia. Każdy, kto decyduje się na tego rodzaju zachowanie, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A na koniec informacja o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie w naszym mieście. Jeleniogórskie Kino Helios, jak i Jeleniogórskie Kino Lot zapraszają m.in. na film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Poruszająca opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eriki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech w cieniu rodzącej się zimnej wojny. Wspólna podróż z Frankfurtu do Weimaru staje się dla bohaterów czymś więcej niż tylko trasą przez kraj po katastrofie. To także droga przez rodzinne napięcia, pamięć, miłość i pytania o tożsamość. Film został znakomicie przyjęty w Cannes, gdzie doceniono zarówno aktorstwo, jak i minimalistyczne, wyjątkowo sugestywne zdjęcia. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię, a sama Ojczyzna została uznana za jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu. W rolach głównych występują Hans Zichler i Sandra Hiller, a w roli specjalnej pojawia się także Joanna Kulik. A jeśli w minionym tygodniu nie mieliście okazji obejrzeć najnowszej produkcji w reżyserii Stevena Spielberga, to jeszcze przez chwilę Dzień Objawienia w repertuarze gości. Film opowiada o chwili, w której pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, przestaje być teorią, a staje się realnym zagrożeniem. Gdy podczas transmisji na żywo prezenterka pogody niespodziewanie zaczyna mówić w obcym języku, świat ogarnia niepokój, a spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi błyskawicznie wymykają się spod kontroli. W centrum historii znajduje się Daniel, analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, który jako jedyny potrafi zrozumieć tajemniczy przekaz. Gdy postanawia ujawnić prawdę, wchodzi w konflikt z rządem, gotowym zrobić wszystko, by zachować się w tajemnicy. Nowy film Stevena Spielberga zapowiada się jako widowiskowy science fiction o strachu, władzy i momencie, w którym cała ludzkość musi zmierzyć się z tym, co niewyobrażalne. Kolejna filmowa nowość to Robin Hood, koniec legendy. Tytułowy bohater naznaczony latami przemocy i życia poza prawem zostaje ciężko ranny i jest przekonany, że to koniec jego drogi. Ocalony przez tajemniczą kobietę dostaje jednak szansę nie tylko na powrót do zdrowia, ale też na coś znacznie trudniejszego. Odkupienie. Gdy na jego drodze staje bezbronna dziewczynka, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, Robin musi raz jeszcze chwycić za broń. Jaki będzie tego efekt, przekonacie się w kinach, gdzie bardzo serdecznie zapraszam i tym zaproszeniem także z wami się żegnam w tym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian?
2: Mhm.
1: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
11: Mistrz.
5: Bo w Media

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita zł 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.

0: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
1: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
2: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
1: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
0: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
3: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
0: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 3 minuty po godzinie 8 mamy. Na termometrach też będzie trójka z przodu, jak słyszeliśmy w wiadomościach. Ale to tak tuż po południu. Radio Złote Przeboje. Natomiast jak ktoś rano na spacer idzie, to czapka, okulary słoneczne i może już jakiś filtr na pewno się przydadzą. A to Lady Punk, na co komu dziś?

Jak dobrze się przy tym wstaje, to się bardzo cieszę. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, wcześniej także Lady Punk, czyli zespół, który grał fantastyczny jubileuszowy koncert na ostatnim festiwalu w Opolu na 45 lat działalności. I proszę sobie wyobrazić, że to było trzecie najchętniej oglądane wydarzenie całego czterodniowego festiwalu w Opolu. 1 700 000 widzów śpiewało razem z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem największe hity. Borysewicz też sporo śpiewał na tym koncercie, aż się zdziwiłem. Czyli Lady Punk wciąż w sercach swoich fanów. I bardzo dobrze. A tu Moloko. Sing it back.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, Dance into the Light. Popularne te wątki tańczenia w piosenkach Collinsa, bo I Can Dance z początku lat 90., ale także taniec w świetle, wysłuchany przed chwilą z 96 roku. Jakby ktoś pytał, czy muzyk miał jakieś problemy z tańcem, odpowiem, że nie. Tańczył, no ale śpiewał o tańczeniu i grał na perkusji znacznie lepiej. Zaraz będzie też u nas o Dniu Ojca, który się zbliża w najbliższy wtorek. Akurat Phil Collins to miał 5 dzieci, 3 synów, 2 córki, więc w ten najbliższy wtorek życzeń przyjmie pewnie sporo.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Reklama.
7: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Tak, gramy w sobotni poranek na rozbudzenie. My, Bill Medley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Dzień Ojca już w najbliższy wtorek, może niektórzy w ten weekend go będą spędzać. A o tym, jak 500 zł dostać od nas, żeby miło spędzić ten dzień, powiem tuż po 9:00, a wiem, że ojcowie chętnie teraz spędzają z dziećmi czas. 4 na 5 ojców stara się być aktywnym rodzicem, to znaczy dba o partnerskie relacje, mocno zajmuje się dzieckiem, ba, połowa ojców na zabawie i nauce codziennie spędza od 1,5 godziny do 2 godzin. No to ja dokładam do tych ważnych informacji wsparcie muzyczne dla ojców w trudnym procesie wychowywania i uczenia dzieci. Dam gitarę, dam...

Brian Adams w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach, między innymi o podlaskim bonie turystycznym, który możecie dostać i który sprawi, że wasze na przykład tegoroczne wakacje będą znacznie tańsze.

0: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. No i już 9 mamy. Nie zwlekajmy wiadomości, posłuchajmy.
10: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska, bis polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego.

0: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
1: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
0: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Już teraz prawie wszędzie 25 stopni na termometrach. Pada w Małopolsce i ten deszcz w Krakowie jeszcze przez kilkadziesiąt minut możliwy. Późnym popołudniem od zachodu wejdą opady i burze, ale tak przez cały dzień na termometrach powyżej 30 stopni. Dzień dobry, miło, że wstajecie, wypoczywacie lub pracujecie z nami. Za chwilę o tym, jak na Dzień Ojca zgarnąć 500 zł, będzie też o wczorajszym koncercie Jeana Michela Jarre'a. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. To może teraz dobry moment o tym, jak zdobyć 500 zł na Dzień Ojca, który we wtorek. Wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu zająć się sprawą ojcowskich supermocy, że tak powiem.
1: Mam supermoce.
0: No właśnie, to znaczy napisać, jaką nietypową supermoc lub supermoce powinien mieć przebojowy tata. Najlepiej już w ten weekend zająć się sprawą, bo od poniedziałku każdego dnia tygodnia roboczego będziemy nagradzać w naszym poranku tuż po godzinie 9:00. I za te 500 zł można iść sobie z synem, córką na obiad wspólny, do teatru może razem, albo gdzieś nawet pojechać na jeden dzień. No to już zostawiam wam. Złoteprzeboje.pl, tam wypełniamy formularz. A to Lionel Richie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
14: do mojej idę.
15: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Tak relaksujemy się w sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje. Cool and the Gang, to już za nami. A teraz o człowieku, który w najbliższych dniach zagra w Madrycie i na Ibizie, ale wczoraj to był w Radomiu. Wielki koncert Jean-Michela Jarre'a za nami, a wszystko pod patronatem Radia Złote Przeboje.
1: Wczoraj wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Radomia, bo tutaj wieczorową porą na stadionie Radomiaka Radom pojawiła się legenda muzyki elektronicznej lat 80., czyli Jean-Michel Jarre. To było niesamowite widowisko, nie tylko muzyczne, ale także laserowe. No ale wcześniej pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie są ich ulubione piosenki.
2: Rendezvous, wszystkie.
3: Oxygen China też.
2: Wszystkie.
4: Oxygen.
5: Każda płyta miała takie przeboje, które do dziś dnia się słucha.
0: A no właśnie. Ależ ja zazdroszczę Wojtkowi Babiarczykowi, który był na miejscu. Zresztą wy możecie sprawdzić, co się wczoraj w Radomiu działo na Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: A sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.

Kwadrans i będzie 10:00, tu Radio Złote Przeboje. Niezapomniany Freddie Mercury już za nami. A jego kolega z Queen, Brian May, zaapelował ostatnio i poprosił fanów, by podpisali petycję zabraniającą wszelakich polowań na lisy, bo May jest znanym obrońcą praw zwierząt. Wspiera organizacje, lobbuje nawet u polityków o zaostrzenie przepisów, by te zwierzęta chronić. Czyli kompozytor, no i człowiek, któremu krzywda zwierząt jest dla niego bardzo ważna w życiu. Robi wszystko, żeby tej krzywdy nie było. Pozdrawiamy Briana Maya, już po 80, a to Carlos Santana.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę minęła 10:00. No to posłuchajmy, zacznie się od burz.
9: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować się na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
10: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
9: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
11: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska

0: Agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
1: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
2: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyty minimum 3 nocy.
1: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Teraz mamy taki wstęp do upałów, bo po południu we Wrocławiu nawet 33 stopnie, a temperatury 30 nie przekroczą tylko na wschodzie. Teraz pada w Krakowie, pod wieczór pokropi w Zielonej Górze czy we Wrocławiu. Gotowi na upały? Kiedyś jak te upały były, to taki dźwięk sprawiał, że wszyscy wychodzili na ulicę i kupowali lody. Pamiętacie? A taki dźwięk oznacza, że gra Michael Jackson. Aż stęskniłem się za tą melodią. Tą o lodach, prawda? Oj, przypominają się fajne czasy. Ale za Michaelem Jacksonem też się stęskniłem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.

Urszula w Radiu Złote Przeboje. Niebo dla ciebie. 11 minut po 10, a Urszula będzie świętować dziś dni Rejmonta, bo gra koncert w Lipcach Rejmontowskich, to jest pod Łodzią. Jak ktoś szuka planów na wieczór, bardzo proszę. Wieczorem w Warszawie, Wianki nad Wisłą, no i tam też sporo koncertów. Baim z Beatą, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski czy Reni Juzis, też będzie się działo. Bo to jutro ten najdłuższy dzień w roku będziemy świętować i jutro też pierwszy dzień lata. No chciałem powiedzieć, że w pogodzie to już czuć dzisiaj. To gram ciepło, to gram słonecznie, to gram wakacyjnie. Shakira Objection.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ann Lee w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie największy przebój na amerykańskiej liście Billboardu w 83 roku. Every Breath You Take. Piosenka zespołu The Police, która doczekała się różnych wersji. Ta najbardziej znana młodszemu pokoleniu z 97 roku za sprawą artysty znanego jako Puff Daddy. I ta wersja też wspięła się na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Polskim fanom znana jest też oczywiście polska wersja przeboju, którą znakomicie wykonał zespół Perfect w 2003 roku. Każdy oddech twój, tak przetłumaczono tytuł. Każdy oddech twój. Natomiast to, że Every Breath You Take może brzmieć inaczej, pokazała Tina Arena, która stworzyła taką wersję na swój album Song of Love and Lose. Every breath you take. Ta wersja dobra na wieczorową porę. Ale ja gram oryginał.

0: Biedronka.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm. Let's
12: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. Jak ktoś na bazar będzie szedł, co w sobotę przed południem jest bardzo popularne, albo na róg ulicy do straganów, których teraz wszędzie pełno z truskawkami, no to mam przeciętne informacje, miały być truskawki coraz tańsze, już ich cena była w okolicach 10 zł, a ja wczoraj kupiłem na bazarze po 15, no i według prognoz znacząco taniej to już nie będzie, bo te ulewne deszcze trochę w tych czerwcowych zbiorach namieszały. A maj był wyjątkowo zimny. Ponoć. Tak zaśpiewa Manam.

0: Kershaw w Radiu Złote Przeboje. 5 minut niecałe i będzie godzina 11. Wtedy też nasze wiadomości będzie o pewnym jubileuszowym meczu na Mundialu. Ale na szczegóły trzeba chwilkę poczekać.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: 20 czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
10: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
11: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
10: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej i prokurator Przemysław Nowak.
12: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
10: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
13: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
10: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii.

0: Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Match 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowane na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Witam już po godzinie 11. O pozytywach dodatkowych przerw na mundialu podczas meczów mistrzostw będzie i wrócimy sobie na chwilę jeszcze do Radomia. Radio Złote Przeboje. Gdzie wczoraj fantastyczny koncert Jeana Michela Jarre'a pod naszym patronatem był.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A tu Mafia, Imię Deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz, to teraz troszeczkę w Małopolsce pada.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wczoraj awans z grupy wywalczyli gospodarze, czyli USA. A ja odkryłem jeden pozytyw takich długich przerw na nawadnianie podczas meczów, bo tam organizatorzy bardzo fajną muzykę puszczają i cały stadion wtedy śpiewa. Wczoraj na przykład podczas meczu Amerykanów z Australią to było tak. I wszyscy... No właśnie, śpiewali Living on Prayer, ale Bon Jovi w Ameryce niezwykle popularny. No i podczas innych meczów też Whitney Houston, Jennifer Lopez rozbrzmiewała w głośnikach. Generalnie same złote przeboje tam lecą. No i pięknie.
1: Spinderella cut it up one time.
0: Potem jeszcze się wszyscy cieszą, jak gospodarze wygrywają, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Na razie idzie im dobrze.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Reklama.
19: Reach out, touch faith. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Ayo, Rapture w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj w Radomiu wielkie wydarzenie pod naszym patronatem. Lasery z koncertu Jeana Michela Jarra było widać z kilku kilometrów. 40 metrów długości miała scena z ekranami. No i w końcu na tej scenie pojawił się on.
1: Dobry wieczór, panem! Dobry wieczór!
0: Tak, tak, po polsku też trochę poprzemawiał. Stadion w Radomiu był pełny, kapitalne widowisko zobaczyli fani, a ja tylko przypomnę, że Jarr ma rekord Guinnessa jako artysta, który zgromadził najwięcej osób na swoim koncercie. Kiedyś w Paryżu to było 2,5 miliona osób, a potem w Moskwie 3,5 miliona fanów. I to jest muzyk przez duże M. A to Shakin' Stevens.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie południe, a wtedy u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Grażyna Wolszczak, która chyba ponoć trochę przesadza.
1: To jest babka, która przesadza. Jak można być tak ładnym nieustająco, tak pięknym. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: I jak mnie zapytacie, dlaczego lubię się spotykać z Rogalską, to właśnie dlatego.
0: No właśnie, kto chce posłuchać pań, to już od 12 będzie taka możliwość. A jak ktoś chce sprawdzić, jak ta Grażyna Wolszczak wygląda, to zapraszamy na Instagram Radia Złote Przeboje.

0: Szczer już tutaj powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Wiadomości nasze w południe za 4 minuty, a ja dodam tylko, że w nich będzie o rolniku z Bangladeszu. Ale szczegóły w tej sprawie za chwilę. A jak ktoś lubi włoską muzykę, to powinien słuchać naszego jutrzejszego poranka też. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Cool.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Let's
3: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
7: W wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
6: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
8: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
6: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
9: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie otrzymał, czytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie mnie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
6: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: To jest Radio Złote Przeboje, a z nami jedna z naj... Nie powiem tego, bo jestem wstrętną zazdrośnicą z najpiękniejszych kobiet i najżyczliwszych, jakie znam. Grażyna Wolszczak, aktorka, szefowa teatru Garnizon Sztuki. Graszka, a jak ty byś się określiła? Daję ci szansę na trzy przymiotniki.
1: Aktorka, dyrektorka...
0: Optymistka?
1: Optymistka, tak.
0: Tak będzie?
1: Tak, optymistka, dobrze.
0: No właśnie.
1: Ale szczerze, przyganiał kocioł garkowi, bo jesteś taka sama jak ja.
0: Grażynko, no i proszę, i może być miło, i ja wiedziałam, kogo zaprosić. Zapraszamy, jesteśmy z wami do 15.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Takie pytanie osobiste do ciebie, oczywiście Grażyna Wolszczak.
2: Ty masz w sobie coś takiego, że wydajesz się być jedną z nielicznych kobiet sukcesu, która innym nie zazdrości i jest taka kochana. Jesteś takim dinozaurkiem, rozumiesz, jeśli chodzi o tę twoją życzliwość dla świata i koleżanek.
3: Ja ci powiem, nie jak miałam żadnej świadomości tego, aż któregoś dnia Aśka Kurowska, również aktorka, powiedziała tak: ty Wolszczak, Elka Zając, Hanka Śleszyńska, jesteś trzecia, która jest życzliwa i nikomu nie zazdrości.
2: Jak to jest w ogóle możliwe? Życie cię tego nauczyło? Czy ty po prostu masz to dane z góry? Masz to dane z domu?
3: Nie wiem. Chyba trochę z nieba, a trochę, czyli tak mam dane, wiesz, ja to nazywam syndrom wioskowego głupka, który tak idzie sobie przez świat, ponieważ on wszystkich lubi, to myśli, że wszyscy jego lubią i to jest oczywiście mój, mam tam jakiś swój rozum, więc wiem, że to nie jest prawda, ale tak mi się lepiej żyje z taką świadomością.
2: Ale czasem dostajesz po głowie.
3: No pewnie, jak każdy.
2: Uważam, że bardzo w tym momencie pasuje nam coś optymistycznego zagrać, a to oczywiście hit Kasi Kowalskiej.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyno Wolszczak, jak dostajesz po głowie, to co wtedy ten wewnętrzny twój filozof, ten głupek wewnętrzny mówi?
2: To się zdarza, ale generalnie nie chcę sobie psuć mojego obrazu świata. W związku z tym to jest, wiesz, dbanie o mój dobrostan tak naprawdę, bo wiadomo, że życie nie jest łatwe i cały czas się człowiek zderza z jakimiś problemami. To ja sobie tak mówię, problemy to są tylko jakieś zagadki do rozwiązania, nie? Sytuacje do rozwiązania, ale generalnie wszystko jest hej do przodu.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna, pogadajmy szczerze. Grażyna Wolszczak oczywiście.
2: Nie ma nic za darmo. Ty jesteś osobą, która wygląda tak, bo o siebie dba. Ale podobno teraz ćwiczysz więcej niż kiedykolwiek w życiu.
3: Tak jest.
2: Co się z tobą stało? Wpadłaś w panikę? O co ci chodzi?
3: Tak, troszkę w panikę wpadłam, bo wiesz co, popatrzyłam, jak parę osób z mojego pokolenia wyżej odchodzi. To było, wiesz, Alzheimer, demencja, takie historie. I ja rzeczywiście tak w taką lekką panikę wpadłam, że...
2: Ja myślałam, że ja tu żarcik rzucę,
3: nie,
2: wiesz?
3: W ogóle nie. I zaczęłam zgłębiać temat, tak zwane longevity.
2: Długowieczność, tak.
3: Czyli dziedzina medycyny, która się bardzo teraz dynamicznie rozwija.
2: I chodzi o to, że nie wystarczy żyć długo, ale trzeba żyć długo w zdrowiu.
3: W formie, dokładnie. Tak. W formie fizycznej i umysłowej. Tak. I ja postanowiłam zrobić wszystko, co mogę w tej właśnie sprawie, żeby ta moja druga połowa życia, w której już jestem, nie ukrywajmy, była w jak najlepszej kondycji.
2: Sześć dych już masz?
3: Nie masz. More.
2: Much more? Bo w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić.
3: No i dobrze, no i tak zostawmy niespokojnie.
2: Much more than 60. Czyli ty, ja jestem w klubie 50+, ty jesteś w klubie 60+. Okej. Okay.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście wróćmy do tematu twojej kariery sportowej. Ty tak raz, dwa razy w tygodniu, czy tak every day?
2: Jakaś aktywność every day, czyli siłka, zajęcia różne pod tytułem yoga, pilates, wiesz, bo trzeba też się rozciągać.
1: Trzeba, koniecznie.
2: I trening siłowy przede wszystkim. Wiesz, ja wszystkim bicki pokazuję, chcesz?
1: Chcesz. Jezu, jaka bezczelna.
2: Ja ci potem brzuch pokażę, ale to już państwu nie.
1: Sześciopak tam jest, tak?
2: Nie, kaloryfer. No, jest po prostu stal.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Gastorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
23: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
24: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
23: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
24: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
25: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
26: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
27: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.
28: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami, Grażyna aktorka i Grażyna dyrektorka teatru. Grażynko, czy łatwiej jest zagrać w spektaklu, czy też zapłacić za niego rachunki?
2: Najłatwiej jest zagrać w spektaklu. Oczywiście masz tam stresy, ale jak już zrobisz tę rolę, tylko możesz powiedzieć, nie, ja w trzygwiazdkowym nie będę spała, tylko w czterogwiazdkowym, nie? Natomiast jak jesteś po tej drugiej stronie, no to rzeczywiście jest tyle problemów, z których ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. I ci powiem, że zapłacenie rachunków nie jest takie największe, no bo tfu, jakoś tak nam się takiego nosa dobrego mamy, że mamy publiczność na wszystkich naszych przedstawieniach, a powiedzmy Państwu, że mówimy o Teatrze Garnizon Sztuki.
1: Tak. Pamiętam, jak mi powiedziałaś o tym pomyśle, że z koleżanką planujecie założyć teatr. Ile to już lat, Graszka? Wiem, że to ja powinnam sprawdzić, ale
2: teatrem już ci mówię. Teatr bez sceny trwa w listopadzie, będzie 11 lat i rzeczywiście jeszcze przepięknie się rozwijamy. Mówię to obiektywnie.
1: A ja obiektywnie potwierdzam i zagram coś absolutnie przepięknego. Missing Everything But The Girl.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Grażyną Wolszczak i będzie o rodzicielstwie, o siostrzeństwie i o tym, czy Grażyna potrafi być i żyć slow.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Nowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież. No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
8: Reklama. Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załęskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
10: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
9: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11:15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, jeszcze dwie godziny przed nami. Grażyna Wolszczak i Marzena Rogalska. Proszę pani, o czym by pani chciała sobie pogawędzić w radiu?
2: O życiowym optymizmie?
1: Skąd się to bierze? Skąd czy to w genach człowiek ma, czy tego się da nauczyć? To dobrze, to
2: no dobra.
1: To już to, pani zaciekawiła. No to nadzieję. Bądźcie z nami.

0: jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jedno z moich ulubionych pytań. Grażyna Wolszczak z nami. Przypomnę. Grażyna, wierzysz w siostrzeństwo? Czy kobiety cię częściej wspierały niż raniły? Jakie są twoje doświadczenia?
2: Nie, wspierały. To jest, to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli wiesz, no to, że ja pewnych rzeczy po prostu nie przyjmuję do wiadomości, tylko żyję sobie w jakiejś takiej swojej łudzie. Natomiast rzeczywiście bardzo mało wspierająca była moja mama, co może
1: serio?
2: To też... Tak, tak. To ja już...
1: Szorstka miłość.
2: Tak, wiele razy opowiadałam tę historię, ale przytoczę ją jeszcze raz, jak dostałam, zdawałam do szkoły na wydział aktorski i przeszłam przez drugi etap, byłam na liście, a już po trzecim etapie, czyli teoretycznym, już naprawdę parę osób tylko odpadało. Więc ja po tym drugim, gdzie to było już w ogóle wow, to było niesłychane, że ja to dźwignęłam, dzwonię do mojej mamy i mówię, mamo, mamo, ona mówi, co, dostałaś się? Ja mówię, no jeszcze nie, ale już jestem te, a no to tam na pewno są ładniejsze i zdolniejsze. To jeszcze się nie dzieje.
1: Jezus, pamiętam, mówiłaś to. Jezu, tak, teraz tak. Nie przypomniałam, no, Boże.
2: Ale dokładnie tak. I to przecież ona nie chciała mi przywalić, broń Boże, tylko mówiła, że tak nie ciesz się jeszcze za bardzo. Ale wiesz co,
1: wiesz,
2: jakoś
1: jakaś
2: nie widzisz. To jakoś mi nie przeszło. A może właśnie dzięki temu ja tak, wiesz, potrafię się cieszyć.
1: Do rozmowy jeszcze wrócimy. A teraz czas na Sheryl Cole, Fight for This Love.

0: Grażyno Wolszczak oczywiście. Jaką ty matką jesteś dla Filipa? Czy on w ogóle lubi to wydanie matki aktorskie, czy sobie kradnie w takie chwile, kiedy nie jesteś zaczepiona? Pani Grażynko, można zdjęcie? Pani Grażynko, można autograf?
1: Nie, to w ogóle coś. Ty w tym rodzicielstwie to jesteś... Ty i to dziecko w domu, no to nie jest mama w telewizorze, nie? To nie ma żadnego znaczenia. Było jedno znaczenie, pamiętam, że jak Wiedźmin był, pojawiły się billboardy z moimi gołymi cyckami i ja mówię, uła, to grubo będzie. Wiesz, że moje dziecko to nagle może mieć, jakiś problem z tym.
0: No ale z drugiej strony kultowa,
1: ale teraz wiesz, i on mi opowiada tak, że szedł tam z kolegami i koledzy powiedzieli, ty, ale fajna laska. I on w ogóle się nie przyznał, że to matka. Ale był, że spoko, gdzieś tam był wewnętrznie, wiesz.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama. Come here, baby.
4: You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście, czemu zawdzięczasz taką super relację z synem?
2: Wiesz co, też mojej mamie, paradoksalnie. Aha. Bo ja miałam taką nadświadomość przez całe swoje życie, że jak coś w szkole ktoś niesprawiedliwie mnie potraktował, albo moja mama mnie niesprawiedliwie potraktowała, to mówiłam sobie, że zapamiętaj to sobie na zawsze, bo żeby czegoś takiego nie powtarzać
1: swojemu dziecku?
2: Z moim dzieckiem. Przysięgam ci, tak było. Moja mama miała taką przypadłość, że jak coś ja narozrabiałam, to ona zaczynała gadać. Dla mnie to było godzinami, oczywiście pewnie nie godzinami, ale wywlekała wszystkie moje winy, rozumiesz, sprzed tam...
3: Jak w małżeństwie.
2: Wypominanie. I ja później, jak byłam jako matka, mnie wkurzyło moje dziecko i łapałam się na tym, że zaczynam tak gadać i miałam takie, nie gadaj, tak? I zamykałam się i wiesz. I tak z innymi rzeczami też absolutnie, więc ja na pewno nie byłam matką idealną, ale myślę, że byłam spoko matką.
1: No ale byłaś długo i matką i ojcem.
2: No byłam długo i matką i ojcem, to prawda, i jakoś...
1: Miałaś trochę trudniej, nie?
2: Jakoś się starałam sprostać tej roli, no tak.
1: To ja z tej radości zaproponuję ci teraz sambę. Sambę di Janeiro, Bellini w Radiu Złote Przeboje.

0: twój syn Filip, Grażynko, Grażyna Wolszczak z nami, kibicuje ci jako aktorce i cieszy się z twoich sukcesów.
1: Tak, na pewno to docenia, przychodzi na wszystkie moje premiery, bardzo jestem ciekawa jego zdania. Tak, najbardziej lubię, jak mój Menago przychodzi i jak Filip, bo to są tak zwani normalsi. To jest dla mnie taka zwrotka, jak widz nie ze środowiska i nie dziennikarz to odbierze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją
10: historię. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami. Potrafisz się, Grażynko, zatrzymać w tym twoim wiecznym robieniu rzeczy, planowaniu i potrafisz się tak wyłączyć z tego świata i być naprawdę slow? Czy nie. Świadomie nie wybierasz slow?
2: Nie, nie. Wiesz co, ja slow nie wybieram i nie potrafię. Może jest to pewien rodzaj też, wiesz, takiego, że boję się spotkać sama ze sobą i za dużo pomyśleć, wiesz, że wtedy myślę, o, czy czas upływa, nie, że ile mi tam jeszcze zostało i tak. No ja w ogóle nie wypieram, aha, wypieram i w związku z tym, wiesz, jak oczywiście jestem zmęczona i chcę się odstresować, no to tak samo zapierdzielam, tylko że, wiesz, w inny sposób, czyli wyjeżdżam sobie w świat i wtedy i też aktywnie biegam po miastach, czy górach, czy dolinach.
1: To ja teraz coś pięknego ci zaproponuję i wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje Lighthouse Family.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Grażyną Wolszczak, która nam opowie o swoim zdrowym stylu życia i o tym, jak się czuje jako dojrzała kobieta. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10%.

0: że przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
4: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
6: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
7: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
5: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
5: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak wita Państwa i zaprasza na rozmowę z Marzeną Rogalską i będzie...
2: I będzie fajnie.
1: Luzacko.
2: Tak, już jest właściwie luzacko. Drodzy słuchacze, ja wam powiem, że naprawdę fajnie przed wakacjami z kimś takim się spotkać. Kto życzy ludziom dobrze? Kto jest miły i serdeczny i życzliwy?
1: To ja.
2: No właśnie, aha, takich ludzi nam trzeba. Jeszcze godzina z tym złotem nam się trafiła. Bądźcie z nami.
1: Bądźcie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyna Wolszczak z nami zabawi się w ankieterkę. Proszę pani, a propos snu. Czy pani wystarczająco długo śpi?
2: Słuchaj, nauczyłam się, żeby 22:30 być w łóżku.
3: Aktywność, to już powiedziałaś. Tak. Tu pisze plusik, tu plusik. Cukier, poważasz czy nie poważasz?
2: Nie, nie walczę. Kocham słodycze, walczę. Ze słodyczy gorzka czekolada i suszone owoce.
3: Dobra, dieta, w sensie jedzenie. Bo wiesz, w moim życiu spotkałam tylko jedną osobę. Jest nią Karolina Szlachta z Poznania, moja przyjaciółka. Aha. Która nie chwyci się fast fooda. O to chodzi.
2: Nie, ja też się nie chwytam. Nie.
3: Okej, okay, dobra.
2: Nie,
3: żadnej... Bo nie robisz sobie takiego czegoś. Mięso jesz?
2: Nie.
3: A kiedy kończysz jedzenie w ciągu dnia?
2: 18:00. Kurde, zaczynam 8:00.
3: Zaczynasz 8:00, jakiś tak. Ideał normalnie tutaj.
2: Tak, ale to też jest, wiesz, od czasu do czasu, jak idę na przyjęcie, no to też mówię, dobra, bez jaj, no trzeba mieć trochę przyjemności w życiu też.
3: No tak.
2: Ale ja nie mówię, że kończąc jedzenie o 18:00.
3: Używki, nie alkohole, takie tam historie.
2: Do zera, zlikwidowałam do zera.
3: Mój ty ideale. Tak. No nic, tylko te Wolszczak w ramki oprawić i brać przykład.
2: Zapraszam.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, jak dbasz o psychę, moja najpiękniejsza?
1: Czasem jak mnie napadają, wiesz, różne takie smuteczki, to się kładę przed snem, mówię: Wolszczak, kocham cię, jesteś naprawdę jesteś młoda, piękna. W ogóle nie ma drugiej takiej. Wiesz, jak to... tak sobie popowiadam, no to trochę w to wierzę, wiesz.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Ważne pytanie do Grażyny Wolszczak. Co dojrzałość ci zabrała, a co podarowała? I co uważasz za bezcenne?
2: No bezcenne jest to, że się już z siebie nie czepiam. Wiesz, że już tak. Jakby wszystko. Bezcenne jest to, że mogę się z moim dzieckiem kochać bez przeszkód, bo już razem nie mieszkamy. Wiesz.
1: Bo się wyniósł wreszcie.
2: Żadnego syndromu pustego gniazda, tylko taka ulga, że już nie muszę się go czepiać, bo nie lubię, jak się czepiam. Nie lubię siebie w tym wydaniu, tak, narzekactwa. Natomiast co mi zabrało? Zabrało, taki jest to poczucie nieprzyjemne, że więcej za mną niż przede mną. To nie jest świadoma, ale tak jak powiedziałam ci, ja nie jestem ciągle z tą myślą, bo wypieram i w ogóle nie zajmuję się tym.
1: To pozwól, że ja się zajmę muzyką. Mike Oldfield, The Friends.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście. Marzy ci się jakaś rola? Tęsknisz za jakąś rolą, której do tej pory nie grałaś?
1: Jakbyś mnie pytała, co ja bym chciała, to jakiś taki gruby kryminał, to tak, to bym lubiła z pistoletem. Ale wiesz, no tak
0: ta życzliwa, coś takiego. Tak to, nie po warunkach.
1: Ale to jest...
0: Nie po warunkach, to jest
1: tak najfajniej, wiesz, się oddali.
0: I żebyś była taka być...
1: Taka,
0: że nie fajna, że tu
1: warknie. Tak, już prostytutki już grywałam, ale właśnie tak, żeby z pistoletem.
0: Aha.
1: To nie miałam jeszcze.

0: weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
20: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
22: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz czas na Grażyny Wolszczak. Małe rzeczy i wielkie przyjemności. Co to takiego?
2: Czekolada gorzka, 80%.
1: Do kawusi?
2: Do kawusi jak najbardziej. Kawa i czekolada to są dwie rzeczy, które, no, dla których ja też...
1: Dla których ja się urodziłam.
2: Tak, no...
1: Ale jestem.
2: Coś w tym jest.
1: Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób ty jesz gorzką czekoladę, bo ja mam swój sposób.
2: To ja do kawki właśnie, do gorzka.
1: No ale jak?
2: Gorzka kawka.
1: Bo ja.
2: No mów.
1: No ja nie gryzę. Ja mam tak, że ja biorę kosteczkę.
2: I ci się tak rozpływa w usta.
1: Tak ja robię. Czasem nawet wrzucam sobie kosteczkę do kawy. Rozumiesz, ale robię tak i ona mi się. Jezus. Już mi ślinianki pracują i ona mi się tak rozpuszcza i w ogóle. I ja wtedy czuję, wiesz, intensywność tej gorzkiej czekolady.
2: Tak, ja czuję to, co ty czujesz.
1: No mówię ci.
2: Dobra.
1: Moje siostry od gorzkiej czekolady.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grażyna Wolszczak była z nami. Grażynko, czego na koniec ci życzyć, kochana?
1: Longevity, formy nieustającej, zdrowia oraz nieustającego rozwoju Teatru Garnizon Sztuk.
0: To niech się spełni. Tego dokładnie ci życzę oraz wspaniałych wakacji, bo te wakacje już za chwilę. No to wszystkim słuchaczom pa, pa.
1: No to pa.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia.

0: Skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem. Złote przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
4: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
3: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 złotych dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać w wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
3: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Kołobrzegu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. W Lublinie teraz termometry pokazują do 28, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam nawet do 35.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Trzy minuty po 15 zaczynamy wspólnie drugą połówkę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Queen.

Rozpieszczam was takimi numerami w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, słynna Aisha i Magma. No a teraz pora na piosenkę, która w oryginalnej wersji pojawiła się w 79 roku. Skomponował ją włoski muzyk Umberto Tozzi, ale podobno ta piosenka tak spodobała się pewnej gwieździe, że postanowiła ją przerobić. Dodała tam trochę rockowego smaczku, no i wyszedł kolejny cudowny Złoty Przebój. To był rok 80. Drugi przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Laura Bringen, no i słynna Gloria.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Marian, a ty komu kibicujesz?
11: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
10: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy.

Zapamiętamy ją nie tylko jako piosenkarkę, ale także jako aktorkę. Zagrała choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu. To Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystę, który nigdy nie nagrał wspólnego utworu z Tiną Turner, chociaż razem pojawili się w słynnej piosence We Are The World, USA for Africa. Przed wami Michael Jackson.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
2: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy.
20: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
21: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Seweryn Krajewski, piosenka prosto z serialu Z łezką w oku, gdzie główny bohater szukał swojej wielkiej miłości. To Jan Serce w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego piosenki również pojawiały się w filmach, choćby w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Pretty Woman. Przed wami Roxette.

0: Sami przyznajcie, że trudno się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., które powrócą już po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: taniutki! 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch! A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django! 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch! Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelew.

0: pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów. Powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
4: W sobotnie popołudnie przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Koszalina. Gdzie indziej ma być bez deszczu i bez niespodzianek z nieba. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 27, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, tam do 35.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: 3 minuty po godzinie 16:00, sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już teraz na dobry początek mam dla Was numer, który w 95 roku zdominował wszystkie szczyty list przebojów i był najczęściej granym numerem w stacjach radiowych na całym świecie. Przed Wami już teraz Don't Speak.

Ta artysta, który do dziś jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w branży rozrywkowej we Francji i Kanadzie, to Kimaro w radiu Złote Przeboje. To pozostajemy jeszcze w takich tanecznych... Teraz amerykańska gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę zaczynała w Niemczech i tam grała w słynnych musicalach. Przed wami królowa dyskotekowych parkietów lat 70. i 80. to Donna Summer, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
1: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
14: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów lat 80. w Stanach Zjednoczonych, Ashford and Simpson. Oni mieli nie tylko smykałkę do muzyki, ale także do biznesu. Otworzyli kiedyś słynną restaurację na Manhattanie, gdzie codziennie można było usłyszeć koncerty znanych gwiazd. A w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz pora na gwiazdę, która już we wrześniu otworzy swój ekskluzywny muzyczny klub w Wenecji. Przed wami Elton John.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

To gwiazda, której wizerunek w latach 80. można było podziwiać na opakowaniu sprayu do włosów, to Sandra w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego lider kiedyś w wywiadzie zdradził mi, że jak wybiera się na zakupy, no to koniecznie musi mieć ze sobą karteczkę, na której zapisane ma produkty. To już teraz Piotr Kupicha i zespół Feel.

0: To sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Przyjemnie relaksujemy się przy dźwiękach muzyki lat 80. i 90. Na te największe kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy Tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Reklama.
10: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego.

0: Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załańskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
1: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
0: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego. Później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
2: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
0: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
2: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
0: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, a także Koszalina i Wrocławia. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 26, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz do 34. 3 minuty po godzinie 17 to ostatnia godzina tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. To będzie jego słynne Only You.

Ten zespół to kawałek polskiej historii. Grupę założył m.in. Grzegorz Skawiński, a w wieku 18 lat do grupy dołączyła także Agnieszka Chylińska. To ona, no i to były ich słynne koła czasu w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjski boys band, który nie zrobił tak oszałamiającej kariery jak zespół Backstreet Boys, ale zapisał się w historii muzyki, choćby tym oto przebojem. Przed wami Big Fun.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.

To gwiazda, która w wieku 19 lat wygrywa Eurowizję. To był rok 2010. To Lena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na prawdziwą ikonę lat 80. Król Euro Disco tamtych czasów. Jako młody chłopak, słuchajcie, wstąpił do zakonu i planował zostać mnichem. Muzyka jednak wygrała i ostatecznie porzucił ten plan na rzecz sceny. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Fancy.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
11: A pranie też za ciebie wstawi?
12: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
11: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
12: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
19: Skoda. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

W latach 90. za naszą zachodnią granicą jak grzyby po deszczu powstawały zespoły, które większą karierę robiły za oceanem niż w Europie, a to był przykład takiej kapeli. To No Mercy w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjską formację, która w latach 80. napisała piosenkę specjalnie dla Amerykanów. To Redbox i For America.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda na resztę weekendu, a potem czas gwiazd. Dzisiaj mnóstwo ciekawostek, anegdot, a przede wszystkim muzyki związanej z Britney Spears, a także Christiną Aguilerą.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do sobotę.

0: taniej. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. Reklama.
1: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia

0: nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
1: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
0: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To 6 rano polskiego czasu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Cytujące klasyka, ów jak gorąco i jutro też gorąco będzie w całym kraju, ale też uwaga, jutro naprzód napady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, na południu oraz też na północy. Jutro najpogodniej na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór w ten naprawdę bardzo ciepły, gorący, sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj cała masa anegdot związanych z twórczością, życiem i nie tylko Christiny Aguilery, a także Britney Spears, więc ruszamy za chwilę. A teraz Marius Manx.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney.
1: It's Britney, bitch.
0: Najbardziej przełomowy rok to 1998, kiedy nagrała piosenkę Baby One More Time. Utwór napisał szwedzki producent Max Martin, który później stał się jednym z najpoważniejszych twórców hitów popowych na świecie. Co ciekawe, piosenka była wcześniej proponowana innym wykonawcom, między innymi grupie TLC, która ostatecznie ją odrzuciła. Natomiast kiedy Britney usłyszała nagranie, od razu poczuła, że to może być dla niej wielka szansa.

Ogromną rolę odegrał także teledysk. Słynny szkolny mundurek, warkoczyki, a także korytarze liceum stały się symbolem końca lat 90. Mało kto wie, że początkowo klip miał wyglądać zupełnie inaczej i rozgrywać się w animowanym świecie. To sama Britney przekonała twórców, że prostszy pomysł będzie bardziej autentyczny i to też poskutkowało. Sam też pamiętam, jak czekałem przed telewizorem, by właśnie na ten teledysk trafić. Sukces przeszedł wszystkie oczekiwania, debiutancki album sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a Britney praktycznie z dnia na dzień stała się największą nastoletnią gwiazdą świata, no i nastała Britney Mania. A my słuchamy Britney Spears już teraz w Radiu Złote Przeboje, Baby One More Time.

Szczęście uśmiechnęło się do niej dzięki Disneyowi. W 1998 roku nagrała utwór Reflection do filmu Mulan. Producentów zachwyciło to, że niespełna 18-letnia wokalistka bez problemu wykonywała bardzo wymagające partie wokalne. Piosenka otworzyła też drzwi do jej wielkiej kariery. No bo rok później ukazał się singiel Genie in a Bottle. Utwór błyskawicznie zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard i uczynił z Christine jedną z największych nowych gwiazd muzyki pop. Co ciekawe, piosenka otrzymała swoją hiszpańskojęzyczną wersję zatytułowaną Kenio Atrapado. Natomiast teledysk nakręcono na plaży w Malibu, tej samej, na której to klip do swojego utworu Sometimes zrealizowała inna gwiazda klubu Myszki Miki, czyli Britney Spears.

Jeśli poszukać wywiadów z tamtych czasów, to można odnaleźć i odnieść wrażenie, że Christina Aguilera często czuła się niezrozumiana. Wytwórnia promowała ją jako kolejną nastoletnią gwiazdę popu, podczas gdy ona marzyła o bardziej dojrzałej i ambitnej muzyce. Coraz częściej mówiła o tym, że chce mieć większy wpływ na swoją twórczość, ale o tym będzie później. Teraz słuchamy w Radiu Złote Przeboje Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
22: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

Jej matka szybko zauważyła, że Britney ma wyjątkowy talent. Gdy miała 8 lat, rodzina zawiozła ją na casting do programu Disney Channel The All New Mickey Mouse Club. Nie dostała wtedy roli, ponieważ producenci uznali ją za zbyt młodą, ale byli pod takim wrażeniem jej umiejętności, że zasugerowali rozwijanie kariery w Nowym Jorku. Kilka lat później Britney wróciła na kolejny casting i tym razem została przyjęta do obsady programu. Razem z nią występowali późniejsi, dosyć znani artyści, Justin Timberlake, Christina Aguilera czy też Ryan Gosling. Po latach wielu ludzi żartowało, że był to prawdopodobnie najbardziej utalentowany dziecięcy program telewizyjny w historii. A Christina Aguilera wspominała po latach, że Britney była jedną z najbardziej ambitnych osób w całej ekipie i zawsze chciała być w centrum uwagi. Posłuchajmy, w Radiu Złote Przeboje już teraz Britney Spears, Sometimes.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
11: Money.
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
13: 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i dzisiaj w Radiu Złote Przeboje ciekawostki, anegdoty z życia Britney Spears, a także Christiny Aguilery, która jest waszą ulubienicą, no to możecie pisać na Instagramie bądź też Facebooku Radia Złote Przeboje.

Czas gwiazd. Dzisiaj w radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Christinę. Drugi rok to moment wydania albumu Stripped. Była to płyta bardzo osobista, inspirowana własnymi doświadczeniami i trudnym dzieciństwem. To właśnie wtedy powstały utwory Beautiful, Fighter czy też Dirty. Szczególnie Beautiful stało się jednym z najważniejszych nagrań w jej karierze. Piosenka szybko została uznana za hymn samoakceptacji. I am beautiful, no matter what they say. Ten numer napisała Linda Perry, która początkowo nie była przekonana do współpracy z Christiną. Gdy jednak usłyszała jej wykonanie, uznała, że nikt inny nie powinien nagrywać tego utworu. Nagranie wokalu, które znalazło się na płycie, było praktycznie pierwszym podejściem Christiny do mikrofonu.

W tym samym okresie Krystyna zaczęła też świadomie zrywać z wizerunkiem grzecznej dziewczyny z sąsiedztwa. Teledysk do Dirty wywołał ogromne kontrowersje. Niektóre stacje telewizyjne emitowały go wyłącznie późnym wieczorem. Aguilera tłumaczyła jednak, że chciała pokazać światu swoją prawdziwą osobowość i przestać spełniać oczekiwania innych. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje wróćmy do kawałka Beautiful Krystyna Aguilera.

początku XXI wieku Britney była wszędzie. Sprzedawała miliony płyt, występowała podczas najważniejszych gal, reklam, pojawiała się też na okładkach niemal wszystkich magazynów. Jednocześnie jej związek z Justinem Timberlake'iem stał się ulubionym tematem mediów. Para była określana mianem królewskiej pary popu, a ich wspólne występy śledziły miliony fanów.

rozstaniu z Justinem Britney zaczęła coraz bardziej walczyć o własną artystyczną tożsamość. Efektem był album In The Zone z 2003 roku. To właśnie wtedy powstał utwór Toxic, który początkowo wydawał się zbyt eksperymentalny dla radia. Dziś jest uznawany za jeden z najważniejszych utworów popowych XXI wieku, zatem piosenka Britney też zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. My jednak wracamy do debiutu i piosenki, która opowiada o tęsknocie za utraconą miłością. Born to Make You Happy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: sama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

najmłodszych lat muzyka była dla niej ucieczką od codziennych problemów. Jako kilkuletnia dziewczyna godzinami słuchała płyty Whitney Houston, Mariah Carey, czy też Etty James, a także Arlette Franklin. Szczególnie Whitney Houston stała się jej największą inspiracją. Zresztą, gdy miała 6 lat, matka zabrała ją na koncert Whitney. Christina wspominała później, że był to jeden z najważniejszych momentów jej życia. Wtedy po raz pierwszy pomyślała, że sama chciałaby kiedyś występować przed tysiącami ludzi.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1993 roku, kiedy to została członkinią obsady programu The All New Mickey Mouse Club. To właśnie tam poznała Britney Spears, Justina Timberlake'a i Ryana Goslinga. Wśród młodych wykonawców Christina wyróżniała się przede wszystkim głosem, podczas gdy Britney zachwycała charyzmą sceniczną i umiejętnościami tanecznymi. Natomiast producenci programu często powierzali właśnie Christinie najtrudniejsze partie wokalne. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy już teraz Christiny Aguilery, What a Girl Wants.

0: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Reklama.
11: 20 wybiła, sobota to jest bardzo dobry moment i czas, żeby się odprężyć, doładować i posłuchać naprawdę bardzo dobrej muzyki w Radiu Złote Przeboje, tym bardziej, że dzisiaj pojedynek gigantek muzyki pop, a więc Christina Aguilera, a także Britney Spears, ale wcześniej Europe, The Final Countdown.

kolejnych latach życie prywatne zaczęło jednak przesłaniać jej sukcesy zawodowe. Małżeństwo z raperem i DJ-em Kevinem Federlinem, rodzinę dwóch synów, rozwód oraz nieustanne zainteresowanie paparazzi sprawiły, że znalazła się pod ogromną presją. W połowie pierwszej dekady XXI wieku była prawdopodobnie najczęściej fotografowaną kobietą na świecie.

Najbardziej symbolicznym momentem tego okresu było ogolenie głowy w 2007 roku. Zdjęcia obiegły cały świat i stały się jednym z najbardziej pamiętnych obrazów współczesnej popkultury. Dla wielu ludzi był to znak załamania gwiazdy, ale później sama Britney sugerowała, że był to również gest sprzeciwu wobec nieustannej kontroli nad jej życiem i wyglądem. A my w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy kawałka Crazy.

2003 roku miało miejsce jedno z najbardziej pamiętnych wydarzeń w historii MTV. Podczas gali MTV Video Music Awards Christina Aguilera, Britney Spears i Madonna wspólnie wystąpiły na scenie. Chociaż pocałunek Madonny z Britney przeszedł do historii, niewiele osób pamięta, że chwilę później Madonna pocałowała również Christinę. Kamery telewizyjne skupiały się jednak na reakcji Justina Timberlake'a, który wówczas był chłopakiem Britney, więc o Christinie media nieco zapomniały. Oh,

Pierwotnie pochodzący z Puerto Rico muzyk nagrał tę piosenkę samodzielnie. Jednak producenci uznali, że piosenka może zyskać jeszcze większą siłę, jeśli pojawi się drugi, równie charakterystyczny głos. Artyści nie spędzili razem zbyt wiele czasu w studiu, część partii nagrywali osobno, co zresztą było wówczas dosyć powszechną praktyką. No to słuchamy już teraz Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely w Radiu Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney. Po gigantycznym sukcesie Baby One More Time presja była ogromna. Britney rozpoczęła nagrania nowego albumu już jesienią 1999 roku, mając zaledwie 17 lat. Do współpracy ponownie zaproszono szwedzkich producentów Maxa Martina i Ramiego Jakoba, którzy to stali za jej dotychczasowymi największymi hitami. No i udało się. W samych Stanach Zjednoczonych krążek Oops, I Did It Again sprzedał się, uwaga, uwaga, w nakładzie ponad 1 miliona kopii egzemplarzy w pierwszym tygodniu, ustawiając rekord artystki, który trzymał się przez kolejne 15 lat.
1: Britney, before you go, there's something I want you to have.
2: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
1: Yeah, yes it is.
2: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
1: Well, baby, I went down and got it for you.
2: Oh,
0: a jeśli chodzi o singiel tytułowy, no to w środku utworu pojawia się dialog nawiązujący do filmu Titanic. Astronauta wręcza Britney naszyjnik przypominający słynny klejnot Heart of Ocean, a ona odpowiada, że myślała, że starsza kobieta wyrzuciła go do oceanu pod koniec filmu. Ten żart stał się jednym z najbardziej pamiętnych momentów w historii popowych teledysków, więc można na to zwrócić uwagę. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas, a na koniec ode mnie Britney Spears i Oops, I Did It Again.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Weekend to, mam nadzieję, również dla Was taki czas, w którym można odpocząć, można się zrelaksować, troszkę oderwać od rzeczywistości, ale spędzając weekend z nami możecie być także na bieżąco z tym, co w naszym mieście w Jeleniej Górze się dzieje. Do tego gorąco zachęcam i zapraszam na magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam, zaczynamy. Nie zabraknie jak zwykle wieści z życia regionu. Wspólnie z Bogdanem Widawką sprawdzimy, o czym pisały lokalne serwisy, co działo się w mieście i regionie.
4: W kolejną fazę wchodzą przygotowania do realizacji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Tymczasem poważne wątpliwości budzą niektóre projekty zrealizowane i realizowane w ramach ubiegłorocznej, a także tegorocznej edycji.
3: Usłyszycie też o zagranicznych podróżach jeleniogórskiego biura wystaw artystycznych. We włoskim Bergamo na słynnym festiwalu Comic Conze gości wystawa polskiego komiksu.
5: Nasza polska wystawa, organizowana przez BWA, będzie powiązana z promocją komiksu polskiego i polskich artystów. Na festiwalu obecnych będzie wyjątkowo duża grupa polskich twórców.
3: Będzie także o bezpieczeństwie finansowym i o pokazach handlowych, które cały czas w Jeleniej Górze się odbywają. Pokazach, na które bardzo często zapraszani są seniorzy, z reguły nieświadomi ryzyka, jakie się z nimi wiążą.
6: Nie do końca wiedzą, że idą na pokaz handlowy, ponieważ bardzo często ten pierwszy kontakt telefoniczny przekazuje informację, że spotykamy się po to, żeby porozmawiać o zdrowiu, albo spotykamy się po to, żeby przeprowadzić badanie oczu, albo badanie słuchu.
3: Które w wielu wypadkach dla odbiorców okazują się bardzo kosztowne. O szczegółach za moment. Oprócz tego zajrzymy do repertuarów kinowych. Będzie także troszkę turystyce, o tym, jak można spędzić aktywnie wolne chwile w naszych górach. Nie zabraknie także informacji dotyczących pracy jeleniogórskiej policji. Kryminalna Jelenia Góra to stała część naszej audycji, w której sprawdzamy, co na ulicach naszego miasta się działo. Będzie też o bezpieczeństwie finansowym i ryzyku, jakie niesie ze sobą inwestowanie w internecie. Oczywiście w niepewnych źródłach. Jak je weryfikować, jak zachować ostrożność. Te porady już za kilkanaście minut w audycji Radia Złote Przeboje.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A zaczynamy dziś od spotkania z Piotrem Machłajewskim z Jeleniogórskiej Galerii BWA. O tych włoskich podróżach, o festiwalu Comic Con porozmawiamy za moment, ale myślę, że warto rozpocząć od

0: tytułem Odbicia i CPCW. Jest to artysta poszukujący, który kieruje się przeczuciem, maluje przede wszystkim linie, taki jest jego podstawowe tworzywo malarskie. Balansuje między wyobraźnią a rozumem, uprawia przede wszystkim ekspresyjną abstrakcję analityczną. Sam twierdzi, że chłonie życie wszystkimi zmysłami, nieustannie analizując jego najdrobniejsze przejawy. A więc jest to malarstwo dosyć trudne, takie wymagające zastanowienia, kontemplacji. Wystawa potrwa do 6 lipca.
1: I to jest ta twórczość, z którą będziemy mogli poznać się w najbliższych tygodniach, w tym ostatnim przedwakacyjnym miesiącu. Natomiast BWA ma także plany związane z artystyczną ekspansją nieco dalej niż poza granice Jeleniej Góry.
0: Zgadza się. Tym razem otwieramy wystawę w Bergamo na festiwalu Comic-Con. Są to północne Włochy, największy festiwal kultury popularnej, największy festiwal komiksu w tej części Włoch. Festiwal odbędzie się w ostatni weekend czerwca, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Bergamo. Warto tutaj dodać, że Bergamo leży tuż obok Mediolanu i lotnisko, które obsługuje Mediolan, to jest właśnie lotnisko Bergamo, więc gdyby ktoś się wybierał do Mediolanu albo do północnych Włoch, prawdopodobnie przyleci do Bergamo. I tuż obok lotniska jest centrum konwentowe, dosłownie tuż obok, a więc można przejść i uczestniczyć w festiwalu. Nasza polska wystawa, organizowana przez BWA, będzie powiązana z promocją komiksu polskiego i polskich artystów. Na festiwalu obecnych będzie wyjątkowo duża grupa polskich twórców. Będzie to prawdopodobnie kilkanaście osób. BWA przygotowało wystawę, w której weźmie udział 31 osób, 17 artystów i 14 scenarzystów. Będą to najważniejsi polscy artyści młodego i średniego pokolenia. Wystawie będzie towarzyszył katalog w języku włoskim. BWA zaprosiło na festiwal tak wielkie gwiazdy komiksu polskiego jak Kasia Babis, Nikola Kucharska, Krzysztof Gawronkiewicz i jeszcze inne osoby. Spotkać tam będzie również można specjalistów od komiksu polskiego. Na festiwalu oprócz tego, że będzie wystawa z katalogiem, jak wspomniałem, będą spotkania z polskimi twórcami, będzie można zdobyć autograf, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na polskim rynku komiksu, jakie są trendy najważniejsze w polskim komiksie, a więc będzie się dużo działo.
1: No i można zauważyć taką powtarzalność w tych działaniach, bo kiedy spotykaliśmy się poprzednim razem i mówiliśmy o prezentowaniu komiksu polskiego poza granicami naszego kraju, to wówczas na celowniku była Hiszpania, z tego co pamiętam, i to też w kilku odsłonach, teraz Włochy, więc no, ta ekspansja się nie kończy, jednak jest gdzie i jest komu ten polski komiks pokazywać chyba.
0: No, komiks polski jest świetny, od tego powinniśmy zacząć, że jesteśmy dosyć dużym krajem i mamy bardzo dużą ilość artystów, którzy prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, a więc naprawdę jesteśmy dumni z tego, że możemy pokazywać tak dobre prace i one spotykają się właśnie z takim odzewem ze strony publiczności, nie wiem, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, że to jest świetne i dlaczego tego polskiego komiksu jest tak mało u nas w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech. Mamy nadzieję, że dzięki tym naszym projektom tych polskich artystów, tego komiksu polskiego będzie więcej właśnie za granicą. To prawda, pokazywaliśmy nie tak dawno wystawę w Hiszpanii, zaczęliśmy w Barcelonie, potem była to Murcja i Segowia. Jeżeli chodzi o Włochy, to nasi włoscy partnerzy, tak zwany Comic-Con, organizują we Włoszech dwie imprezy. Jedna jest w Neapolu, druga właśnie w Bergamo. I być może niektórzy słuchacze pamiętają, że w 2017 roku BWA organizowała właśnie już jedną wystawę we Włoszech, w Neapolu, na Comic-Conie. Była to wystawa, której polski tytuł brzmiał Pamięć i opowiadanie, polski komiks historyczny. A więc we Włoszech BWA jest drugi raz. Mamy nadzieję, że nie ostatni. I oczywiście mamy też dalsze plany, o których jeszcze nie będę opowiadał, na kolejne tego typu projekty za granicą.
1: Czyli w 2017 bardziej historycznie, a teraz co zobaczymy? Czy to jest taka współczesna odsłona tego, co mamy do zaprezentowania?
0: Tym razem będzie to

0: To komiks współczesny, ten tworzony na bieżąco, a więc pokazujemy pracę przede wszystkim młodych i młodych artystów i artystów w wieku średnim. W katalogu oczywiście wspomnimy w tekstach o tych naszych klasykach i o artystach nieżyjących, natomiast na wystawie, na ekspozycji skupiamy się na komiksie współczesnym, a więc obejrzeć będzie można najciekawsze fragmenty, oczywiście najciekawszych komiksów wydanych w ostatnich latach, takich jak na przykład Okruchy Kasi Babis albo Futuro Darko Krzysztofa Nowaka. No, obejrzeć będzie można fragmenty z komiksu Wiedźmin i wielu, wielu innych. Naprawdę wystawa na wystawie będziemy mogli obejrzeć pracę artystów działających w różnych technikach, podejmujących różnorodne tematy. A więc powtarzam, komiks polski jest na tyle bogaty, że na pewno na tej wystawie każdy miłośnik historii rysunkowych znajdzie coś dla siebie.
1: Mówiliśmy o zainteresowaniu. Sam fakt, że ten komiks polski ponownie istnieje na arenie międzynarodowej, świadczy o tym, że to zainteresowanie istnieje, ale też chciałem dopytać o to, jak on jest odbierany. No bo domyślam się, że każdy kraj ma swój klimat, jakby inaczej podchodzi do tematu, a tego typu festiwale, imprezy o dużej skali są okazją do zetknięcia z tym, jak to wygląda w innych miejscach, no i jak jest też przez innych odbierane. Tych doświadczeń macie już kilka. Jak to działało dotychczas?
0: Rzeczywiście, wiadomo, każdy kraj ma swój komiks narodowy i te rynki komiksu się trochę różnią. Największym w Europie rynkiem komiksu jest rynek franko-belgijski i tutaj prawdopodobnie wszyscy miłośnicy komiksów byliby w stanie od ręki wymienić całe mnóstwo tytułów pochodzących właśnie z tego rynku, takich jak Asterix, Tenten, Torgal i tak dalej, i tak dalej.
1: Przypominam, naszym gościem w programie Radia Złote Przeboje w tym odcinku magazynu Tydzień w Jeleniej Górze jest Piotr Machłajewski. Jak słyszycie, komiks polski podróżuje za nami. W ubiegłych sezonach podróże do Hiszpanii. Komiks polski prezentowany był w Barcelonie i kilku innych miejscach. No a teraz zawędruje do Włoch, do festiwalu Comic-Con i polskiej wystawy przygotowanej przez Jeleniogórską Galerię BWA. Wracamy za krótką chwilę, bo teraz przerwa na wiadomości z regionu. Bogdan Widawka jest już z nami.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam. W kolejną fazę wchodzą przygotowania do realizacji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Tymczasem poważne wątpliwości budzą niektóre projekty zrealizowane i realizowane w ramach ubiegłorocznej, a także tegorocznej edycji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Czytamy na stronie nj24.pl. Mieszkańcy Zabobrza załamują ręce, patrząc na marniejące zielone przystanki autobusowe, na które w ubiegłym roku wydano ponad 150 tysięcy złotych. Pojawia się też pytanie o faktyczny cel letniego kina plenerowego w Cieplicach, które kosztować ma ponad 225 tysięcy złotych. Bo o programie tego działania wciąż niewiele wiadomo, ale jego organizatorzy zachęcają do darmowego reklamowania miejscowych firm w ramach projekcji filmowych na świeżym powietrzu. Sporo szczegółów na ten temat na stronie nj24.pl. Opróżnianie Jeziora Pilchowickiego przyciągnęło setki ciekawskich. Mieszkańcy regionu, turyści, miłośnicy historii, ale też poszukiwacze skarbów wykorzystują niepowtarzalną okazję, by zobaczyć miejsca, które przez dziesięciolecia pozostawały ukryte pod wodą. Zmieniający się z dnia na dzień krajobraz sprawił, że okolice zbiornika wodnego przeżywają prawdziwe oblężenie. Przy drogach prowadzących wokół jeziora ustawiono tablice informujące o prowadzonych pracach przy zaporze i zakazie wstępu na teren zbiornika. Komunikaty przestrzegają przed zbliżaniem się do brzegów, jednak nie wszystkich to powstrzymuje. W związku z rosnącym zainteresowaniem tym miejscem, w ostatnich dniach w rejonie jeziora pojawiły się patrole policji, straży leśnej i straży rybackiej. Strażnicy rybaccy kontrolują przestrzeganie zakazów wędkowania, natomiast policjanci i leśnicy prowadzą działania informacyjne. Ostrzegają odwiedzających przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z poruszania się po odsłoniętym dnie i stromych brzegach. Czytamy na stronie 24jodgora.pl. Oszuści internetowi nie śpią. Kilka dni temu doszło do kolejnego oszustwa na terenie Jeleniej Góry, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: Pokrzywdzony wcześniej natrafił w aplikacji mobilnej na reklamę obiecującą otrzymanie premii finansowej w wysokości 1200 zł za założenie konta bankowego. Zainteresował się przedstawioną ofertą i postanowił skorzystać z proponowanej promocji. Następnie, wykonując kolejne polecenia wyświetlane na ekranie telefonu, dwukrotnie zatwierdził wygenerowane kody, nie zdając sobie sprawy, że w rzeczywistości umożliwia nieznanej osobie instalację oprogramowania do zdalnego dostępu oraz dodanie nowego urządzenia do swojego konta bankowego. W konsekwencji sprawca przejął kontrolę nad rachunkiem bankowym pokrzywdzonego i wykonał kilka nieautoryzowanych przelewów na różne konta bankowe. Łączna kwota utraconych pieniędzy wyniosła ponad 7 tysięcy złotych.
3: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A moim gościem w programie, przypomnę, jest Piotr Machłajewski z Jeleniogórskiej Galerii BWA. Rozmawiamy o wystawie polskiego komiksu, która prezentowana będzie od przyszłego tygodnia na festiwalu Comic Con we włoskim Bergamo.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Nieco inny rynek, nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku w Hiszpanii, nieco inaczej we Włoszech. Polski komiks wyróżnia się na mapie komiksu europejskiego tym, że przez wiele lat funkcjonował jako dziedzina sztuki, bardziej dziedzina sztuki niż jako komercyjna rozrywka. Dlatego my jako Galeria Sztuki Współczesnej BWA mamy tutaj duże pole do popisu, ponieważ w Polsce komiksy przez wiele lat były domeną świetnych artystów, a więc profesjonalistów wykształconych na akademiach sztuk pięknych, którzy po prostu przekazywali za pomocą tego medium bardzo ważne treści. Raczej niż właśnie czym innym jest komiks taki stricte rozrywkowy, a czym innym jest komiks artystyczny. Oczywiście w Polsce to się od jakiegoś czasu zmienia. Również to dryfuje raczej w stronę takiego komiksu trochę lżejszego. Natomiast kiedy jeździmy z naszymi wystawami za granicę, kiedy jeździmy do Francji, właśnie do Hiszpanii, do Włoch czy do innych krajów, no to spotykamy się z takimi opiniami, że wszyscy chylą czoła na widok warsztatu polskich twórców, to znaczy z racji tego, że są to, jak wspomniałem, doskonale wykształceni artyści, to warsztat, ich kunszt wzbudza podziw. We Francji, w Belgii istnieją szkoły komiksu, można się do takiej szkoły zapisać. No i tam się uczy pewnego rodzaju schematów, to znaczy tego, jak powinna wyglądać plansza, jak powinien wyglądać kadr, jak rysować postacie w ruchu i tak dalej, a więc jest to w pewnego rodzaju wszystko tak bardzo mocno zaplanowane i czytelnicy, wydawcy oczekują od rysownika, że będzie spełniał że będzie funkcjonował w ramach pewnego schematu. Oczywiście jest to związane z tym, że ten rynek jest bardzo duży, franko-belgijski, i na tym rynku były i są wciąż bardzo duże pieniądze, a więc to ma bardzo duży wpływ na sposób myślenia o komiksie. Natomiast w Polsce rynek jest mniejszy, tych pieniędzy jest mniej i to ma oczywiście swoje wady, natomiast ma też swoje zalety. Mianowicie artysta, jeżeli ma do przekazania jakąś ideę, ma ochotę stworzyć jakieś oryginalne dzieło, to może je stworzyć, nikt mu tego nie zabroni. Może artysta naprawdę spełnić się w komiksie. Rzecz jasna, nie zawsze artyści są szczęśliwi z tego powodu, że ich honorarie są niższe niż na przykład we Francji czy Belgii. Natomiast kariery wybitnych twórców, takich na przykład jak Jakub współczesnych, takich na przykład jak Jakub Rebelka, świadczą o tym, że można być na przykład doskonałym malarzem, doskonałym twórcą, nie wiem, fresków, murali, doskonałym rysownikiem, korzystać z tych umiejętności malarskich i rysunkowych w komiksie i również spotka się to z uznaniem wydawców właśnie francuskich czy na przykład amerykańskich, bo Jakub Rebelka funkcjonuje na wielu różnych rynkach. A więc polski komiks wyróżnia się na mapie komiksu europejskiego tym, że jest to przede wszystkim komiks artystyczny.
1: Padło kilka tytułów, które nawet nie znając dobrze tego rynku komiksów kojarzymy. Po prostu tytuły zagraniczne. Wspomniałeś o tej komercyjnej odsłonie i właśnie o tę perspektywę też chciałem dopytać, czy my z naszą polską twórczością możemy pretendować do no właśnie takiego poziomu, w którym rzeczywiście ten komiks będzie atrakcyjny, będzie ciekawy komercyjnie dla innych krajów, nie na zasadzie spotkania z tym zjawiskiem w takich festiwalowych klimatach czy przy okazji pojedynczych imprez, ale wiedząc, że to jest, będąc w sklepie, kupując, sięgając, czytając tak na bieżąco.
0: Oczywiście polski komiks również funkcjonuje w tym obszarze, to znaczy istnieją polskie komiksy albo komiksy tworzone przez polskich twórców, które są również komercyjne. Na przykład możemy tutaj wymienić bardzo popularną na całym świecie serię Wiedźmin, a także na przykład serię Cyberpunk 2077. I tutaj muszę dodać, że jeden ze scenarzystów tej serii, Bartosz Tybor, który również będzie pokazywany na naszej wystawie i będzie obecny fizycznie w Bergamo, w roku 2023 otrzymał nagrodę Hugo, a więc jest to jedna z dwóch najważniejszych nagród w dziedzinie fantastyki na świecie właśnie za ten komiks. A więc wiadomo, w przeszłości olbrzymi sukces Grzegorza Rosińskiego przede wszystkim na rynku franko-belgijskim i w Europie. Teraz Bartosz Tybor, Jakub Rebelka, a także może jeszcze nie tak bardzo popularni jak oni artyści, jak na przykład Piotr Kowalski, Kasia Babis, Kasia Niemczyk i inni, Szymon Kudrański i inni, no, publikują właśnie w wydawnictwach komercyjnych ich komiksy osiągają duże nakłady.
1: Zaczyna się sezon około wakacyjny, to jest już taki moment, kiedy planujemy podróże lub też mamy je zaplanowane, ale jeśli jakieś przestrzenie w kalendarzu pozostają, no to myślę, że kierunek Włochy to jest dobry wybór, szczególnie dla tych, którzy taką podróż szlakiem kultury i sztuki chcieliby sobie zorganizować. Bergamo to jest miejsce, które warto na mapie zaznaczyć, które warto będzie odwiedzić. Przypomnijmy jeszcze, kiedy i ile będzie czasu na spotkanie się z tym naszym polskim komiksem w tamtych okolicznościach.
0: Festiwal trwa od 26 do 28 czerwca, a więc są to 3 dni, bardzo intensywne. Zapraszamy wszystkich. Powtarzam, że Centrum Konwentowe mieści się tuż obok lotniska w Bergamo.
1: A na festiwal i wystawę polskiego komiksu przygotowaną przez BWA zapraszał Piotr Machłajewski.
2: Zmieniamy temat.
1: Miał być szybki zarobek i dobra inwestycja, a skończyło się stratą pieniędzy. Internetowe reklamy przygotowane przez oszustów dotyczyć mogą także, jak się okazuje, promocji bankowych, o czym przekonał się ostatni mieszkaniec naszego regionu. O tej sprawie informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: 13 czerwca bieżącego roku do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zgłosił się mieszkaniec miasta, który powiadomił o oszustwie internetowym, w wyniku którego stracił ponad 7 tysięcy złotych. Jak wynika z ustaleń, pokrzywdzony wcześniej natrafił w aplikacji mobilnej na reklamę obiecującą otrzymanie premii finansowej w wysokości 1200 zł za założenie konta bankowego. Pomimo posiadania już rachunku w tym banku, zainteresował się przedstawioną ofertą i postanowił skorzystać z proponowanej promocji. Następnie, wykonując kolejne polecenia wyświetlane na ekranie telefonu, Dwukrotnie zatwierdził wygenerowane kody, nie zdając sobie sprawy, że w rzeczywistości umożliwia nieznanej osobie instalację oprogramowania do zdalnego dostępu oraz dodanie nowego urządzenia do swojego konta bankowego. W konsekwencji sprawca przejął kontrolę nad rachunkiem bankowym pokrzywdzonego i wykonał kilka nieautoryzowanych przelewów na różne konta bankowe. Łączna kwota utraconych pieniędzy wyniosła ponad 7 tysięcy złotych. Przypominamy, że cyberprzestępcy bardzo często wykorzystują atrakcyjne reklamy, informacje o promocjach, premiach finansowych, dopłatach lub wyjątkowych okazjach, aby wzbudzić zaufanie i skłonić użytkowników do podjęcia pochopnych działań. W rzeczywistości ich celem jest przyjęcie danych do bankowości elektronicznej lub uzyskanie dostępu do urządzenia mobilnego ofiary. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, aby nigdy nie instalować aplikacji do zdalnego dostępu na telefonie, komputerze, na polecenie osób, które kontaktują się z Tobą telefonicznie za pośrednictwem komunikatorów lub internetu. Nie udostępniać kodów autoryzacyjnych, haseł, loginów oraz danych do bankowości elektronicznej. Dokładnie czytać treść komunikatów pojawiających się podczas autoryzacji operacji bankowych. Nie klikać w podejrzane reklamy i linki. Weryfikować każdą ofertę promocyjną bezpośrednio na oficjalnej stronie banku lub kontaktując się z jego infolinią. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może kosztować utratę oszczędności gromadzonych przez wiele lat. Rozwaga, ograniczone zaufanie i dokładna weryfikacja informacji to najskuteczniejsza ochrona przed działaniami cyberprzestępców.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Pogoda coraz częściej sprzyja rowerowym atrakcjom, co zapewne miłośników dwóch kółek cieszy. No i ten sezon w ogóle zapowiada się wyjątkowo intensywnie, zarówno jeśli chodzi o sportowe zmagania, atrakcje, wydarzenia, jak i inwestycje na Dolnym Śląsku. O szczegółach mówił m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
5: Dolny Śląsk stawia na rozwój tras rowerowych, piękna Dolina Baryczy, wspaniałe ścieżki rowerowe, ale stawiamy również na turystykę rowerową, ale też na aktywne spędzanie czasu i też na realizację swoich marzeń poprzez wyścigi. Są z nami fachowcy, jest klub Ślęża Sobótka, który realizuje ważne projekty, też dolnośląskie projekty kolarskie. My jako Dolny Śląsk będziemy realizować kolejne ścieżki rowerowe, kolejne kilometry, które będą służyć Dolnoślązakom, ale też i turystom z całej Polski i z całej Europy. Zapraszamy na Dolny Śląsk.
1: A jak nasze województwo się zmienia, jeśli chodzi o tę rowerową infrastrukturę? O tym z kolei Piotr Nowicki, dolnośląski oficer rowerowy.
6: Tu na Dolnym Śląsku powstają nowe odcinki tras rowerowych. Nasza Dolnośląska Cyklostrada w tym roku wzbogaci się o kolejne kilometry infrastruktury. Już niedługo gmina Złotoryja wraz z gminą wiejską i z gminą Pielgrzymka otwierają jeden z fragmentów trasy Via Regia. Natomiast nieopodal gmina Gromadka również buduje dalszy ciąg do połączenia się z gminą Chocianów. Tak więc pierwsze fragmenty Dolnośląskiej Cyklostrady w tym roku zostaną oddane do użytku, ale rozwijają się także inne produkty turystyczne na Dolnym Śląsku. Sieć Single Track Lacenzis w tym roku z dobrym operatorem. Trwają prace, by przygotować te trasy do sezonu. Wiemy także, że gminy przymierzają się do prac projektowych, żeby ten cały system tras powiększył się o dodatkowe odcinki. Ponadto cieszy nas to, że w okolicach Świeradowa Zdroju powstają nowe trasy dla osób, które bardziej preferują adrenalinę MZB, czyli jazdy po ścieżkach enduro. W Dolinie Baryczy wydarzenie, które przyciąga mnóstwo amatorów kolarstwa romantycznego, czyli rajd szlakiem Ryszarda Szurkowskiego. Cieszy nas to, że nie tylko gmina Krośnice i gminy z Doliny Baryczy podejmują takie działania popularyzujące turystykę rowerową, ale obserwujemy, że coraz więcej gmin na Dolnym Śląsku urządza rozmaitego rodzaju weekendy rowerowe, rajdy rowerowe, imprezy amatorskie. To nas bardzo cieszy, bo każda okazja jest dobra, by ten ruch rowerowy, by wyjazd poza miasto, poza swój teren zamieszkania propagować oczywiście na rowerze.
1: A do korzystania z tych rowerowych aktywności również w Kotlinie Jeleniogórskiej zachęca Maciej Grabek, organizator Bike Maratonu.
7: Przed nami kolejny, 26. rok cyklu Bike Marathon. Rozpoczynam w podwrocławskiej Miękini. W ramach tegorocznego cyklu również taka nowość, bo po raz pierwszy druga edycja cyklu Bike Marathon będzie czesko-polska. Startujemy w Harachowie, meta w Dolnośląskim Centrum Sportu Jakuszyce. Od wielu lat staraliśmy się o połączenie takiej międzynarodowej współpracy przy organizacji tego cyklu. W końcu nam się to udało. Kolejną mamy edycję w Polanicy Zdroju przy okazji, gdzie będzie na nowym torze do kolarstwa górskiego organizowany wyścig w randze Mistrzostw Polski MTB pod patronatem Maji Włoszczowskiej. Czeka nas też jeszcze wiele innych edycji z finałem oczywiście we wrześniu w Jeleniej Górze. Poza Bike Maratonem w tym roku również zapraszamy na Izery Bike Festival. To jest impreza, w ramach której odbędą się eliminacje do Mistrzostw Świata w kolarstwie gravelowym. To jest jedyna tego typu impreza rozgrywana w Polsce. Co roku na tą imprezę przyjeżdżają uczestnicy z całego świata, bo mamy naprawdę od Australii przez Japonię, a nawet z Afryki zawodników na tych zawodach. 35. Uphill Race Śnieżka, czyli kultowy wyścig w Karpaczu na Śnieżkę. Na to zapraszamy wszystkich w sierpniu. No i również chcemy się pochwalić na początku lipca Bike Adventure, czyli rowerowa etapówka MTB, też z udziałem międzynarodowych kolarzy. Więc myślę, że będzie się bardzo dużo działo na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk był zawsze rowerowy, czy to szosowy, czy MTB, czy teraz coraz bardziej popularne są rowery gravelowe, ale naprawdę przed nami bardzo ambitny sezon i bardzo dużo imprez.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O tych rowerowych atrakcjach mówił organizator Bike Maratonu Maciej Grabek, a teraz zapraszam na spotkanie z Dominiką Jagielską, miejskim rzecznikiem konsumenta. Zapraszam na zapowiadany wcześniej temat związany z naszym bezpieczeństwem finansowym, no i pokazami handlowymi, które naszemu portfelowi mogą zagrozić.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: Z różnymi problemami mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic zapewne pojawiają się w biurze miejskiego rzecznika konsumentów. Natomiast no, takim charakterystycznym problemem, który towarzyszy zapewne pani pracy, jak i towarzyszy niestety życiu i problemom wielu mieszkańców naszego miasta i regionu, są pokazy handlowe. Wydawałoby się, że dziś żyjemy już w takim momencie, w którym obieg informacji jest na tyle skuteczny, na tyle duży, że nasza wiedza powinna być na tyle duża, że pewnych okoliczności wiemy, że trzeba się wystrzegać. Niestety takie problemy się zdarzają również, a może i nawet przede wszystkim wśród seniorów. No i z tego co wiem, to nadal jest problem, który dotyka także Jelenią Górę.
8: Tak, niestety pokazy były i są i wciąż są osoby, które kuszą się na to, żeby w tym uczestniczyć, pomimo różnych kampanii społecznych, pomimo różnych apeli. Niestety bardzo często osoby zapraszane na takie pokazy nie do końca wiedzą, że idą na pokaz handlowy, ponieważ bardzo często ten pierwszy kontakt telefoniczny przekazuje informację, że spotykamy się po to, żeby porozmawiać o zdrowiu, albo spotykamy się po to, żeby przeprowadzić badanie oczu, albo badanie słuchu. I taki senior myśli, pójdę, zbadam się, zadbam o swoje zdrowie, tak? W pewnym wieku dbałość o zdrowie to jest podstawa. Bardzo często jest jeszcze oferta na tyle kusząca, że jest powiedziane, że w ramach takiego spotkania dostanie pan okulary, tak? No, w dzisiejszych czasach dostać okulary, a pójść sobie je kupić, wiadomo, że człowiek będzie chciał z tego skorzystać. Nie ma zazwyczaj informacji o tym, że wiąże się to też z tym, że będzie przy okazji pokaz handlowy, będą oferowane produkty i będzie przedstawiona do podpisania umowa sprzedaży na ogromne kwoty, bo mówimy tu o kwotach rzędu kilkunastu tysięcy złotych, za produkty, które nie są warte tej ceny, bardzo często w kredytach, więc to są umowy wieloletnie z odsetkami, więc wychodzi 20 parę tysięcy, tak? Dla dzisiejszego emeryta są to ogromne pieniądze.
1: Przepisy są dość jasno sprecyzowane, zresztą prawo w 2023 roku zostało w tej materii troszkę uściślone, no ale z tego co wiem, to te firmy stosują różne sztuczki, starają się te przepisy obejść.
8: Przepis mówi, że kiedy zawieramy umowę na pokazie handlowym lub na wycieczce, to nie ma prawa przedsiębiorca zawrzeć też umowy o usługi finansowe, tak? Czyli te wszystkie kredyty, to wszystko, co się wiąże z tą sferą finansową, dopóki nie upłynie termin do odstąpienia od umowy, tak? Dodatkowo wprowadzono zakaz przyjmowania płatności, tak, na takich pokazach handlowych czy na wycieczkach, za wyjątkiem sytuacji, w której pokaz jest organizowany w miejscu stałego zamieszkania konsumenta bądź w miejscu jego pobytu na jego wyraźne zaproszenie, tak? Dodatkowo, jeżeli ten pokaz jest organizowany w miejscu zamieszkania konsumenta na nieumówionej wizycie, czyli ktoś nagle do niego przyszedł, tak? To wtedy wydłużono termin odstąpienia od umowy 30 dni. W zamyśle przepisy fajne, coś miały nam poprawić, natomiast przedsiębiorcy doprowadzają do sytuacji, w której no, niby spotykamy się w hotelu. Pokaz handlowy jest w hotelu. Wszystko odbywa się tak, jak powinno być, tak? W cudzysłowie powinno być. Mamy pokaz, mamy ofertę i potem zaczyna się próba przekombinowania, żeby doszło do tej umówionej wizyty u konsumenta w domu, tak? Czyli przedsiębiorca albo pod płaszczykiem tego, że odwiezie konsumenta do domu, żeby zawieźć mu towary, które wylosował, zawozi go do domu. Teraz konsument go sam tam do tego domu prowadzi, sam podaje mu adres, sam go tam wpuszcza i dokumenty są podpisywane dopiero tam. Albo przedsiębiorcy dzwonią wcześniej do takiego konsumenta i proponując, że przyjadą na przykład w ramach jakichś usług serwisowych, gwarancyjnych, dotyczących oferty, którą kiedyś konsument zawarł na innym pokazie handlowym, pojawiają się u niego w domu na jego rzekomo zaproszenie, tak? Czyli prowadzi to do obchodzenia prawa w ten sposób, że przedsiębiorcy kreują w sytuację, w której rzekomo dochodzi do zaproszenia przez konsumenta do jego do domu i tam finalizuje się transakcja. W związku z tym i doprowadzają do podpisania umowy kredytowej i pobierają pieniądze, tak? To jest oczywiście obchodzenie prawa, tylko potem dowodzenie tego, wykaraskanie się z tej sytuacji jest trudne, tak? Bo przepisy mówią, że wykazanie, że to była wizyta na wyraźne zaproszenie konsumenta ciąży na przedsiębiorcy. No ale to wymaga postępowania dowodowego. W postępowaniu polubownym bardzo często nie jesteśmy w stanie tego przeforsować i takie sprawy powinny trafiać do sądów, tak? Sytuacja jest też o tyle trudna, że niestety przedsiębiorcy, którzy organizują te pokazy, przynajmniej ja się w tym ostatnim czasie z takim mierzą, w sytuacji, kiedy konsument nawet jest na tyle świadomy, że jest w stanie skorzystać z odstąpienia od umowy, czyli robi wszystko to, co powinien zrobić, żeby wyplątać się z tej umowy. Wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odsyła towar. To jest potem problem z odzyskaniem gotówki, tak? I nawet kiedy rzecznik się do takiej firmy zwraca, to odpowiedzi są różne. Albo przedsiębiorca mówi, że tak, oddam do końca tego miesiąca, potem oddam do kolejnego miesiąca. Albo przedsiębiorca pisze wprost, że niestety ma problemy finansowe i nie odda tych pieniążków. Albo mam teraz też przedsiębiorcę, który po prostu przestał odbierać korespondencję, tak? Czyli nie ma z nim w ogóle kontaktu. I w takich sytuacjach odzyskanie pieniążków, które, i tu mówimy o kwotach tych zaliczkowych, to są duże pieniądze, bo są kwestie 2-4 tysięcy na przykład, tak? Dla człowieka, który no, jest osobą starszą, który potrzebuje na życie, na leki i tak dalej, 4 tysiące to jest bardzo dużo, tak? I odzyskanie tych pieniędzy jest możliwe tylko i wyłącznie na drodze sądowej, bo szukaj wiatru w polu trochę, tak?
1: Szczególnie jeśli mówimy o sytuacji, w której kontakt z drugą stroną jest utrudniony. Tak jak wspomniałem na początku, można byłoby powiedzieć, że no dobra, wiemy tyle na ten temat, tyle się o tym trąbi na prawo i lewo, kto się może na to nabrać? Jak pokazuje pani doświadczenie, jednak te sytuacje się zdarzają. Często te liczby działają też na wyobraźnię. Jeśli chodzi o Jelenią Górę, nie wiem, czy to są przypadki, które możemy liczyć w skali miesiąca, roku, tygodnia. Jaka jest intensywność takich przypadków?
8: Wszystko jest uzależnione od częstotliwości pokazów, tak? Są chwile, kiedy jest, że tak powiem, przestój. Są okresy, w których takie osoby się pojawiają co tydzień, tak? Bo taki pokaz co tydzień jest organizowany. Świadomość jest coraz większa, chociażby w tym zakresie, że ludzie już wiedzą, po przyjściu do domu potrafią się zorientować, że należałoby odstąpić od tej umowy, że mogą od tego odstąpić, tak? Że jednak czytają te umowy i te terminy są zachowywane i możemy tą procedurę przeprowadzić. Natomiast tak jak mówię, praktyka pokazuje, że bardzo ciężko jest czasem odzyskać pieniądze, tak? Które się już wydało, a które de facto nie powinny być przez przedsiębiorcę w ogóle pobrane i przyjęte, tak? Należy tutaj przypomnieć, że właśnie te nowe przepisy wprowadziły też odpowiedzialność przedsiębiorcy, który takie pieniądze pobrał, bo to stanowi wykroczenie zagrożone sankcjami karnymi, tak? A mimo to dzieje się to niestety.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A o tym ryzyku przypominam w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy dziś z Dominiką Jagielską, miejskim rzecznikiem konsumentów. Do tego spotkania, do tego tematu wrócimy za parę chwil. A teraz zaproszenie na spacer, spacer wyjątkowy, bo pod osłoną nocy. O szczegółach przewodnik Jarosław Szczyżowski.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
9: To jest taki pomysł, który wziął się w zasadzie od spektaklu w Miedziance. W 2017 roku wystawialiśmy własnej produkcji sztukę Miedzianki, żeby nie pomylić z tą norwidowską. To było zupełnie co innego i tam polegało to głównie na tym, że wszyscy nasi widzowie chodzili za aktorami z lampami naftowymi. I kiedy nadszedł czas COVID-u, kiedy nam się wyzerowały totalnie grafiki, jeżeli chodzi o pracę z grupami zorganizowanymi, to pomyślałem, że dobrze byłoby spróbować wykorzystać te lampy w takiej formie, żeby turyści przyjechali i na taki wieczorny spacer z nami się wybrali. Więc na pierwszy strzał oczywiście poszła Miedzianka. Zrobiliśmy eksperyment. Udało się, no to pomyślałem, że skoro Miedzianka, to może na Sokolik, może zmienić temat, może poopowiadać o husytyzmie, może o początkach himalaizmu, potem wszedł Zamek Bolczów, no i to już była taka reakcja łańcuchowa, więc z tymi lampami naftowymi spacerujemy. To taki nowatorski pomysł. Okazało się, że tak się fajnie sprawił, że otrzymaliśmy też certyfikat karkonoskiej marki lokalnej, tutaj przyznany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, z czego jesteśmy bardzo dumni i też za to bardzo dziękujemy. No i cały czas się jakby na tym etapie rozwijamy i głównie właśnie ja praktykuję, że tak powiem, wszystkie weekendy, takie spacery, kto ma ochotę się zapisuje i wtedy sobie idziemy. Tam prasy też nie są jakoś wymagające, tak? Nie poruszamy się absolutnie na terenie Parku Narodowego, bo jest to zabronione, ale Park Krajobrazowy, czy Rudawy Janowickie, Góry Izerskie, czy Góry Kaczawskie, nie ma żadnego problemu i one są przeznaczone też dla rodzin, tak, żeby każdy mógł skorzystać, żeby to nie były jakieś długie dystanse, więc tam mniej więcej od 1,5 kilometra do 8, maksymalnie 2,5 do 3,5 godziny, mniej więcej tyle to trwa. To też zależy, ile się przewodnik rozgada, bo wiadomo. Także zupełnie inna aura tego wszystkiego, zupełnie inny klimat tego wszystkiego, jest jakaś taka otoczka tajemniczości, trochę tego mroku się pojawia oczywiście, no jak jeszcze dzień przypełni księżyca, to już jest w ogóle doskonale. No i trasy tak dobrane też, żeby były bezpieczne, bo to jednak jest wieczór, no i trzeba też zachować pewną ostrożność i BHP tak zwane.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Zmiany w jeleniogórskiej kulturze. O tym informuje serwis internetowy Nowin Jeleniogórskich. Jak czytamy w artykule, Tadeusz Wnuk 1 lipca obejmie stanowisko naczelnika Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Magistracie. Wygrał w konkursie ogłoszonym przez urząd, a prezydent Łużniak poinformował, że zaakceptował to rozstrzygnięcie. Konkurs na naczelnika Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Urzędzie Miasta ogłoszono w maju. O stanowisko ubiegało się 5 osób. 4 kandydatów to jeleniogórzanie związani z szeroko pojętą kulturą. 5. osoba pochodziła spoza miasta. W magistracie zdecydowano o nieujawnianiu nazwisk. Komisja zarekomendowała Tadeusza Wnuka. Poprzedniczka nowego naczelnika, Sylwia Relis, odeszła za porozumieniem stron. Urząd nie podaje, z czyjej inicjatywy doszło do rozwiązania umowy. Choć prezydent Łużniak zarzeka się, że bardzo długo rozważał decyzję o nominacji, to konkurs na to stanowisko rozstrzygnięto jak na samorządowe standardy bardzo szybko. Nowy naczelnik ma objąć obowiązki z początkiem lipca. Tadeusza Wnuka mieszkańcom naszego miasta przedstawiać raczej nie trzeba. Jego wyjątkowy głos i kunszt aktorski są znane większości ich mieszkańców. Do tego ma doświadczenie menedżerskie. Na stanowisku dyrektora przeprowadził Teatr Norwida przez trudny okres remontu. Od przybycia do Jeleniej Góry mocno związałem się z tym miastem. Przez wszystkie te lata chciałem i nadal chcę funkcjonować w tym mieście i dla tego miasta. A skoro nadarza się okazja, by wykorzystać doświadczenie pracy w kulturze, tak uzasadnią swoją decyzję o kandydowaniu na naczelnika wydziału. Zapytany o zamiary i ewentualne zmiany w jeleniogórskiej kulturze, które chciałby zainicjować, mówi, że nie zamierza przeprowadzać rewolucji, bo ta zawsze kończy się ofiarami. Zamierza ewolucyjnie wprowadzać zmiany. Jelenia Góra jest w tym szczęśliwym położeniu, że ma dużo placówek kultury, mnóstwo imprez, w tym o randze międzynarodowej. Trzeba je pielęgnować i chronić, ale z tym założeniem, że podstawowym celem działalności kulturalnej ma być łączenie mieszkańców. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na dwie sprawy, mówi Tadeusz Wnuk. Pierwsza to więcej troski o funkcjonowanie i rozwój tych najmniejszych podmiotów kultury w mieście, które funkcjonują dziś trochę na uboczu. Druga, przyciągnięcie do kultury pokolenia 15-30-latków. Udział starszych roczników jeleniogórzan w życiu kulturalnym jest duży i satysfakcjonujący. Tych młodszych trochę brakuje na scenach i widowniach, zapowiada Tadeusz Wnuk. Wybór zasłużonego aktora i dyrektora wzbudził spory rezonans nie tylko w środowisku, czytamy w nowinach jeleniogórskich. Znacznie większy niż zwykle po zmianach kadrowych w samorządzie miejskim. Więcej jest chyba pozytywnych oczekiwań niż obaw. Ludzie kultury w Jeleniej Górze liczą, że wartością dodaną będzie świetna orientacja nowego naczelnika w środowisku, jego wiedza teoretyczna i praktyczna. Wie, co w tej sferze jest ważne, dobre i co zasługuje na uwagę oraz wsparcie, a do tego potrafi słuchać ludzi i dochodzi do konsensusu przez dyskusję, brzmi jedna z opinii. Podkreślane jest też, jak znakomicie poradził sobie z bardzo trudnym remontem teatru, co dowodzi talentów nie tylko w wąskiej aktorskiej sferze. Jak czytamy dalej, paradoksalnie obawy też wiążą się ze środowiskową obecnością Tadeusza Wnuka. Gdy ktoś przez dziesiątki lat funkcjonował w dość mimo wszystko hermetycznym i zaściankowym środowisku jeleniogórskiej kultury, to ma swoje układy i swoich ulubieńców, personalnie oraz instytucjonalnie. Nie bardzo wierzę, że po zmianie stanowiska uda mu się podejść do swoich zadań z otwartą i jednakowo doceniającą wszystkich uczestników życia kulturalnego perspektywą. Brzmi odmienna ocena. Zatem emocje są bardzo zróżnicowane. No a cały artykuł i wszystkie informacje związane z tymi zmianami przeczytać możecie na stronie internetowej Nowin Jeleniogórskich.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Story, a za moment kryminalna Jelenia Góra. I w tej części naszego programu troszkę o działaniach jeleniogórskiej policji. Tymczasem powracamy jeszcze do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Te funkcje w naszym mieście, przypomnę, pełni Dominika Jagielska, a dziś rozmawiamy o ryzyku, z jakim wiążą się pokazy handlowe, cały czas odbywające się w naszym mieście i regionie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: Jeśli dzieje się to z woli kupującego, który na przykład wychodząc z założenia, że dobra, chcę mieć to z głowy, podoba mi się ten produkt, biorę, płacę, no to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
8: Kupujący niestety bardzo często jest troszkę w szoku, tak? Dużo się dzieje. To są osoby starsze. Mówimy tu o osobach, które mają nawet po 80 parę lat, tak? To są osoby, które w sytuacji, kiedy kilka osób dosyć młodych, prężnych, wygadanych, tak? Bierze taką osobę, tłumaczy jej, że wygrała, wylosowała jakieś nagrody, że tylko za jeden produkt będzie musiała zapłacić, ale to jest oczywiście w jakiejś super ofercie, super zniżce. Jeszcze ją wiozą, tacy są dobrzy, wiozą ją do domu, tak? W tym domu otaczają ją opieką, tutaj pani podpisze umowę, wszystko super, tak? Szanowny panie, nawet osoby młodsze w którymś momencie dałyby się tym zakręcić, tak? I ta presja, to szaleństwo tych wydarzeń powoduje, że ci ludzie podpisują. Ja bardzo często tu słyszę od tych osób starszych, które już do mnie przychodzą, że chyba na chwilę straciłem rozum, tak? Ja im zawsze tłumaczę, że to nie jest ich wina. Po prostu wpadli w taki mechanizm, ci ludzie po prostu ich niejako troszkę osaczyli, tak? Ale no, człowiek nie jest racjonalnie w stanie myśleć, nie jest w stanie przeczytać umowy, która bardzo często jest drobnym drukiem, tak? No, w starszym wieku potrzebujemy okularów, ja też do czytania potrzebuję okularów. I potrzebujemy też chwili skupienia, tak, żeby usiąść, przeczytać. To jest jednak troszkę tam jest napisane, tak, cała strona drobnym maczkiem. I ta osoba nie ma czasu na taką weryfikację, tak. Bardzo często też do końca nie jest świadoma, bo właśnie podkreślana jest ta sytuacja, że coś wygrałem, że podpisuję odbiór towaru, tak? Ta rzecz drugorzędna się niejako wydaje te finanse. Potem dopiero przychodzi otrzeźwienie, że tak, już dałam na przykład 2000 czy 4, a tutaj jeszcze jest napisane, że w sumie to mam dać kilkanaście, tak? I że to będę musiała płacić przez parę latek. No to wtedy dopiero to orzeźwienie przychodzi. Tylko potem może być problem z odzyskaniem tych pieniędzy i wyplątaniem się z tego. Chociażby nawet w takiej prostej, logistycznej rzeczy. To jest bardzo często wiele paczek, tak? 4-5 paczek całkiem sporych, bo tam są duże, dosyć duże sprzęty. W niektórych przypadkach nawet rowery się pojawiały. I teraz Nawet zrobienie odstąpienia od umowy, wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odesłanie tych rzeczy na koszt konsumenta, bo przy odstąpieniu od umowy to my musimy odesłać towar, to jest przedsięwzięcie dosyć duże, tak? Nie, starsze osoby, jeżeli nie funkcjonują w świecie wirtualnym i nie są w stanie na przykład zamówić sobie kuriera do domu, to będą chciały udać się z tym na pocztę, a dostarczenie tego na poczcie to nie jest prosta sprawa, tak? To nawet technicznie jest ciężko do wykonania dla takich starszych osób.
1: Transakcja to już jest taki moment krytyczny. Jeśli ona zostaje sfinalizowana, to tych problemów może być więcej. Samo pojawienie się na takim pokazie, mam wrażenie, generuje już bardzo duże ryzyko, więc może nie kluczem do rozwiązania problemu, ale do zniwelowania tego ryzyka jest na pewno profilaktyka, informowanie. W tym nie ustajemy po obu stronach mikrofonu, natomiast mam wrażenie, że wciąż jest tego za mało i w zasadzie ten zasięg jest zbyt mały, więc chyba powinniśmy pomyśleć o swoich najbliższych. Ja zimą szczególnie w zwyczaju mam przypominanie swojej babci, że wychodzenie do sklepu, kiedy grubość lodu na chodniku wynosi 5 cm, to nie jest najlepszy pomysł. To są takie naturalne odruchy, które się w nas budzą. No, rozmowa o pokazie handlowym nie jest takim naturalnym odruchem, a chyba dzisiaj być powinna.
8: Myślę, że tak. Ja bardzo często na swoim rzecznikowym profilu na Facebooku apeluję do młodych, żeby przestrzegali swoich seniorów, tak? Bo wiadomo, że mnóstwo seniorów w sieci nie funkcjonuje, chociaż jest mnóstwo, którzy sobie w tej sieci doskonale radzą. Tak, no jeżeli my w rodzinach nie będziemy się sobą nawzajem interesować, tak? I nie będziemy patrzeć, co tam się wydarzyło u naszej babci, u naszego dziadka, czy już potem u rodziców, to niestety takie sytuacje będą miały miejsce. Ja nie dziwię się seniorom, tak? W momencie, kiedy człowiek no, nie ma troszkę zajęć i nagle tutaj dzwonią, mogę wyjść, mogę pójść zobaczyć coś, pójść do ludzi, no to oni też chcą z tej oferty korzystać, tak? Patrzą też na świat przez pryzmat swojego filtra. Jeżeli oni nigdy nikogo nie oszukali, to są przekonani też, że też nie zostaną oszukani. Więc idą na takie pokazy. Ja kiedyś właśnie też na Facebooku zamieściłam takie hasło, że zamiast iść na pokaz, iść na spacer, tak? Proponuję, żeby się zapisać do jakiegoś klubu seniora, spotykać się tam z innymi ludźmi, a nie chodzić na pokazy, bo naprawdę bardzo często kończy się to łzami, niepotrzebnym stresem, a czasem niestety koniecznością pójścia do sądu, żeby odzyskać swoją własną gotówkę.
1: Mówimy tutaj przede wszystkim o seniorach, choć oczywiście te transakcje dotyczą nas wszystkich bez wyjątku. Myślę, że im człowiek młodszy, tym bardziej wyczulony na tego typu okoliczności handlowe, jakimi są pokazy. Natomiast nie jest to reguła. No i myślę, że to też nauczka dla nas wszystkich i taka lekcja, która powinna skłonić nas do tego, że jeśli planujemy jakiś zakup, planujemy na przykład podjęcie nietypowej dla nas transakcji, no to nie na gorąco i w takich okolicznościach, że jeśli spotykamy się z przedstawicielem firmy, handlowcem, kimś, kto chce nam coś zaoferować, to my też bądźmy przygotowani. Też spróbujmy się dowiedzieć, jakie ryzyko się z tym wiąże, przeczytajmy regulamin, no bo myślę, że możemy być pewni, że ta druga strona będzie dobrze przygotowana na nasze wątpliwości.
8: Ale oczywiście, że tak. No, pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą, tak? Więc to nie jest tak, że jak pójdę na ten pokaz i tam mi przedstawią super warunki, że ja muszę już tu teraz i natychmiast podpisać, tak? Bo taki pokaz będzie za tydzień czy za dwa, można przyjść na niego jeszcze raz, a jak nie, to można skorzystać z innych ofert, kupić sobie podobny produkt, być może nawet o lepszej jakości w sklepie stacjonarnym czy drogą elektroniczną przez internet. Bardzo często ludzie, którzy tutaj do mnie trafiają, mówią, że oni wcale nie potrzebowali tego produktu, tylko po prostu tak zostało im to podane, że no w tym momencie wydawało im się to okazją życia i kupili, tak? więc zawsze trzeba ten chłodny umysł jednak przy transakcjach opiewających na takie ogromne kwoty, tak? Bo jeżeli tam mamy do wydania 100 zł, to nawet jeżeli je stracimy, trudno, przeżyjemy, tak? Ale jeżeli już mówimy o kwotach, które sięgają kilkunastu tysięcy, no to dobrze jest jednak chłodny umysł zachować.
1: I w zachowaniu tego chłodnego umysłu, mam wrażenie, pomóc może pani wiedza i doświadczenie i telefon chyba przed, a nie po problemie. Jeśli więc jesteśmy w takiej sytuacji, że na przykład mamy wątpliwości, no to czy z takim pytaniem czy wątpliwością możemy się skierować?
8: Ale oczywiście, każdy, kto ma jakieś problemy konsumenckie, czy właśnie z umową sprzedaży, czy z jakąkolwiek inną, codziennie ktoś do mnie dzwoni, codziennie mi ludzie zadają pytania, ja codziennie na te pytania odpowiadam. Jedni dzwonią już po fakcie, część dzwoni i mówi, właśnie tutaj się coś dzieje, proszę mi powiedzieć, jak mam się zachować. Tak bardzo często zdarza się, że konsumenci nawet ze sklepu dzwonią, w którym akurat właśnie natrafia ich jakaś sytuacja, z którą nie potrafią sobie poradzić. Także jak najbardziej zachęcam, jeżeli nie do rzecznika, bo wiadomo, że jako jedna osoba czasem mnie nie ma w biurze, czasem już jest po godzinach mojej pracy, więc jest infolinia konsumencka ogólnokrajowa, na którą można dzwonić i informacje niezbędne na dany czas i na dany moment uzyskać.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Oto ostrożność przy zawieraniu przeróżnych transakcji. Dziś w Radiu Złote Przeboje apelowała Dominika Jagielska, miejski rzecznik konsumentów. Za chwilę w programie Tydzień w Jeleniej Górze wiadomości kulturalne, ale najpierw słów kilka o bezpieczeństwie w naszym mieście i pracy jeleniogórskiej policji w ostatnich dniach. Szczegóły zdradzi rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
10: 17 czerwca bieżącego roku około godziny 16 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, prowadząc działania na terenie Podgórzyna przy ulicy Żołnierskiej, zwrócili uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 37-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, lecz pełnoprawnym środkiem transportu, którego użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu mają zaburzoną koordynację ruchową, ograniczoną zdolność koncentracji, problemy z oceną odległości oraz znacząco wydłużony czas reakcji. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko utraty panowania nad pojazdem, nagłego wtargnięcia na jezdnię, zderzenia z pieszym, rowerzystami lub innymi pojazdami, a także poważnych upadków, które mogą zakończyć się ciężkimi obrażeniami lub utratą życia. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Alkohol i jakikolwiek pojazd to połączenie, które może doprowadzić do tragedii. Jeżeli spożywałeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę samochodu, nie wsiadaj na motocykl, rower czy hulajnogę elektryczną. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas. Chwila nieodpowiedzialności może mieć konsekwencje, które pozostaną na całe życie.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Kolejny weekend w jeleniogórskich kinach to kolejna porcja premier. Przed wakacjami nowości mamy sporo. Jedna z nich z myślą o najmłodszych i mówię tutaj oczywiście o animacji Toy Story, która w piątej odsłonie do kin właśnie powraca. Nie zabraknie także emocji i scen, które zapewne gęsią skórkę wzbudzą. Jeśli takie uczucia i okoliczności lubicie, zapraszam na najnowszy horror Backrooms bez wyjścia. W Heliosie także obejrzeć możecie najnowsze filmy w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To dramat pod tytułem Ojczyzna. No a miłośników kina akcji zapraszam na przygodowy film w reżyserii Michaela Sarnowskiego z Hugh Jackmanem i Billem Skarsgårdem w rolach głównych. Robin Hood, koniec legendy. Oprócz tego w swoje progi na ostatnie przedwakacyjne projekcje zaprasza dyskusyjny klub filmowy Klaps. Jego sercem niezmiennie jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, więc w sali widowiskowej spotykamy się ponownie w ten najbliższy wtorek o godzinie 18. Zaprasza Waldemar Wilk.
11: 23 czerwca Dmuchawce, film w reżyserii Momo Kroseko, film francuski. Właściwie nie wiem, co powiedzieć o tym filmie, bo jest tu owszem fabuła, jest to i animacja, i zdjęcia kreacyjne, ale przede wszystkim jest to piękny kolaż obrazu i dźwięku, pokazanie świata, jaki jest, jaki mógłby być, z bardzo dziwnego punktu widzenia tytułowych właśnie nasionek Dmuchawca, które unoszone przez wszechświat próbują gdzieś się zakotwiczyć, gdzieś się znaleźć. To jest jeden z takich filmów, który albo się przyjmuje, albo odrzuca. Jeżeli będziemy chcieli z nim znaleźć fabułę, znajdziemy, ale nie o nią tu chodzi, bo to jest film, który działa na emocje, działa na nasze uczucia. Film po prostu piękny, bo to Jakby można by szukać przymiotników, ale nie o to chodzi. To jest jedna z takich rzeczy, które właśnie tylko i wyłącznie na sali kinowej, w towarzystwie innych ludzi, kogoś, kto siedzi obok nas, możemy przeżyć, przeczuć naprawdę. I przypuszczam, bo ja przynajmniej takie coś miałem po obejrzeniu tego filmu, przypuszczam, że nasi widzowie będą mieli to samo, że wyjdą w poczuciu zachwytu z filmu i tak jak ja w tej chwili, gdyby ktoś się ich spytał, o czym to było, odpowiedzą, nie wiem.
1: To filmowa propozycja, ale ja, korzystając z okazji, chciałbym jeszcze przypomnieć o niezwykle ważnym wydarzeniu i bardzo ciekawym wernisażu, który jest przed nami, a szczegóły zdradzi Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
12: W dniu 23 czerwca o godzinie 17 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz Misiek i Co. Jest to prezentacja prac inspirowanych światem zwierząt, ich ruchem, energią i niezwykłą obecnością. Zwierzęta pojawiają się także jako symbol siły, wolności i harmonii z naturą. Bogumiła Twardowska-Rogacewicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, skończyła Wydział Grafiki i Malarstwa, mieszka i pracuje w Jeleniej Górze. Zapraszamy zatem na wystawę wernisaż do Muzeum Przyrodniczego 23 czerwca, godzina 17.
1: I tym zaproszeniem kończymy to wszystko w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje. To był program Tydzień w Jeleniej Górze. Za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.